żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Reklama. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
7: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Sześciomiarowo-rynkowa 92.
9: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań. Centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
10: To nie będzie szczególnie ciepły poniedziałek w Poznaniu. Na termometrach do 12 stopni. Mamy 9, więc niewiele się już zmieni. W ciągu dnia przelotne mrzawki i dość silny wiatr. A od dziś utrudnienia na Ziembickiej. Rusza remont. W jego czasie ulica będzie jednokierunkowa. Tradycyjna prośba, patrzcie na znaki.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
9: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
12: Punktualnie 6, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Z dużą przewagą wygrał Łukasz Gibała. Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Zdobył nieco ponad 62% głosów. Monika Piątkowska zdobyła niecałe 38%. Mówi sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
13: Podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
12: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
14: Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
12: Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Prezydentem będzie przez nieco ponad 2 lata. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści w internecie, zdradził TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wczoraj w tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa oraz ABW. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury na Mazurach. Wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszkiewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
15: 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
12: A 23 żółwiki zamieszkały w mazurskiej ostoi żółwia Baranowo.
16: SK Poznań News.
10: Natalia Krystek, dziś przesłuchanie 20-letniego sprawcy tragicznego wypadku koło Grodziska Wielkopolskiego. Wczoraj rano na drodze z Ziemina do Śniad kierowca Audi potrącił 2 rowerzystki. 20-latka zmarła na miejscu, druga, 27-letnia, w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mężczyzna jest zatrzymany, był trzeźwy, pobrano mu krew do badań na obecność narkotyków. Prawie 160 reklam w samym wrześniu usunięto z ulicy Obornickiej. Były niezgodne z uchwałą krajobrazową. To wynik kontroli szyldów, tablic i innych nośników reklamowych prowadzonej przez urzędników.
17: Jankes. Kama.
18: Wiktor.
17: W Radiu SK.
19: Dzień dobry. Jak mawiają starzy Indianie, świzdu, gwizdu, weekend minął.
20: No właśnie, a ja miałam wyjątkowo wolny weekend, chyba pierwszy raz od dawna.
19: No to gratulacje. Pani powie, jak odpoczywała?
20: Z dziećmi byłam, ura.
19: A to pani nie odpoczywała.
20: Czekamy na was na SK-owym Messengerze albo pod numerem 664-402-302 i powiedzcie, jak tam wasz weekend.
19: Może ktoś na przykład spacerował sobie po szklarni?
21: Chodźcie, pokażę wam, co mam w folii z pomidorami.

0: Robin Schulz o tym, że będzie dobrze, a my pytamy, czy było dobrze, bo dwa dni wolnego za nami.
1: Przedłużmy sobie ten weekend, powspominajmy, jak było dobrze.
2: Dzień dobry, kawa się leje, dzień dobry wszystkim, w poniedziałek 12 października, pytamy was o to z samego rana oczywiście. Ja muszę wam powiedzieć, że zrobiłem znowu jakieś tam 500 plus 500, to jest 1000 plus 100.
1: Czekaj, teraz już jest 800 plus nie 500, więc gratulujemy, ja
2: 1100 plus, tyle kilometrów pokonałem rzeczywiście.
1: Moja wersja była lepsza.
0: Ile ci stuknęło przy dystrybutorze?
2: Co jest to zabolało naprawdę, ale z żoną się zwróciliśmy, wzięliśmy sobie kredyt, tak, jakoś sobie poradziliśmy, no.
1: A dzieci były na pokładzie? Bo jakby co, znowu przypominam, 800 plus.
2: Były, czyli że dzieci się zrzucają, ja trochę pokręciłem się, ale byłem w pięknych miejscach, między innymi w Gorzowie Wielkopolskiej byłem, bardzo mocno wszystkim polecam.
0: Ale mówiłeś, że w pięknych miejscach.
2: Dokładnie, więc jak kiedyś będziesz miał ochotę być w pięknym miejscu, to przyjedź z Zielonej Góry do pięknego miejsca. Byłem na zakończeniu sezonu Bartka z Marzlika, bardzo kazał was pozdrowić. Naprawdę. Mm-hmm. Były tańce.
0: Nie wierzę
2: ci. I byłem na mini żużlu. Na mini żużlu były derby. Młodzi adepci żużla, chłopcy i dziewczyny jeździli sobie znowu w kółko. Były derby, Gorzów wygrał. Dziękuję bardzo. No.
0: To teraz wy. A propos weekendu...
3: Żona mówi do męża: kochanie, zróbmy, żeby ten weekend był wyjątkowy, żebyśmy się nie kłócili, żeby wszystko było cudowne. Mąż do żony: dobra, nie ma sprawy, to do poniedziałku, pa.
2: Kama się zaśmiała najgłośniej.

0: Czy wy też tam słyszycie, chłopaki niech płacą częściej?
1: Nie,
2: a co?
3: Nie. Poranne prasowanie.
2: Pani Adzia utknęła w łazie, nie w łazience, tylko łazienka jest koło kuchni i się człowiek pomylił.
1: Jej się zapaliło czerwone światełko przy ekspresie, jest takie czerwone, jak się woda gotuje, to zapaliło jej się na czerwono.
2: Tak, dokładnie. Nie może. Jadzia, chodź! No chodź, no dobrze, przeglądamy prasę, powiedziała nam Jadzia, co widziała, no będziemy tutaj próbowali jakoś się w tym wszystkim odnaleźć.
0: Wojtek Szczęsny, on skomentował występ Roberta Lewandowskiego w kolejnej reklamie, tym razem napoju izotonicznego, i pod reklamą w komentarzach napisał: ukryta prawda, dzwoni, że mają rolę dla ciebie.
2: Wojtek w formie jest, bardzo
0: tak
2: dobrze.
0: Zawsze.
1: Tam jeszcze Robert Lewandowski mu odpisał potem, że rolę statysty to ty masz zaklepaną, jak będę grał w następnej reklamie.
2: Czyli uprzejmości cały czas są wymieniane, to jest wspaniałe.
0: Gdyby ktoś zadzwonił do nas z prośbą o to, żebyśmy coś zareklamowali, to ja bym mogła zostać ambasadorką polskiego masła. Naprawdę. Nawet prawie za darmo.
2: Prawie za darmo to jest bardzo ważna kwestia, więc jednak nie zadzwonią. O, jesteś.
1: Jadzia,
2: jesteś. Siadaj.
1: Ważne zadanie dla ciebie.
2: No.
1: Powiedz, gdyby Jankes miał zagrać w jakiejś reklamie, tak jak ostatnio zrobił to Robert Lewandowski, to co mógłby Jankes reklamować? Jaki produkt?
3: Jankes?
0: No.
3: To ja jestem. Na skrzypiące kolano.
0: A Wiktor? Wiktor co mógłby?
2: Oła, aż mnie zabolało.
3: No, to może lepiej niczego już nie reklamuj.
2: Tak, nie, Wiktor już wystarczy.
4: Tylko w Radiu SK.
2: Kama jest fanką masła, więc mówiliśmy o tym, że Kama mogłaby...
3: Ambasador polskiego masła.
2: No, ambasador...
0: Tak, nadawałabym się.
3: Pewnie,
0: taka tłuściutka po prostu.
3: No. Siódmy numer nici.
1: Poproszę o ciszę.

0: Sabrina Carpenter o napoju bogów, o napoju Jankesów, czyli espresso.
1: Ja dzisiaj muszę iść oddać krew, ale wstałem i strzeliłem ale malutkie espresso. Ale to się wypłucze?
2: Ale wiesz co, nie, ale twoje czerwone krwinki będą szybciej biegać w próbówce.
1: Proszę bardzo, jest wszystko okej. Okay. I Wiktor. Jankes. Kama. I Wiktor.
2: W Radiu SK. To za momencik u nas w newsach o tych, co też biegają, ale po boisku.

0: Reklama.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Sąsiad, co tak klika?
3: Głosuje.
2: Na co?
3: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego, oczywiście.
2: Ja też mogę?
3: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu. Na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
2: To ja też klikam.
4: Zmieniajmy razem Poznań.
5: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
6: Ale że już?
5: No już.
6: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
5: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
6: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
5: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Z okien sali w hotelu Lechicka widzę, jak miasto tętni życiem. A tutaj? Spotkanie w pełni, pomysły aż kipią. Przerwa na pyszną kawę i przekąski to czas, żeby chwilę odetchnąć i zainspirować się widokiem. Twoja konferencja zasługuje na taką atmosferę. Sale w hotelu Lechicka. Przestrzeń do sukcesu. Zarezerwuj teraz na hotel-lechicka.pl.
8: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Ile można szukać tej roboty?
10: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
9: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
10: I mogę zacząć od razu?
9: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
10: Avalon-logistics.pl.
9: Nie czekaj, zgłoś się!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego.

0: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525. Organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kórniku.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczne zdarzenie w Bydgoszczy. Wieczorem na osiedlu Błonie został śmiertelnie postrzelony agresywny mężczyzna z nożem. Miał zaatakować funkcjonariuszy w trakcie interwencji przy ulicy Stawowej. Wcześniej w mieszkaniu miał dokonywać samookaleczeń. Mimo udzielonej pomocy 44-latek zmarł na miejscu. Sprawą zajmuje się prokuratura. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jeszcze dziś 95 kosztuje 6,97, diesel 8,06. Po południu poznamy maksymalne ceny paliw na jutro.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
4: SK Sport News.
3: Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0, a to po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Koroną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17. runda Mistrzostw Świata. Dla czterokrotnego mistrza globu to już 73. wygrana w karierze.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
5: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
6: No i pięknie, 6.31. Dzień
7: pięknie,
6: dobry.
7: Jest ciemno za oknem.
6: Gdzie ty widzisz? Jak ty to?
7: No,
6: chodzi. Czy to jest teatr wyobraźni? Patrzysz ciemno, będzie pięknie, no.
8: Dodawajcie wy swój teatrzyk telefoniczno-messengerowy. Co tam słychać, jak było na weekend?
9: Dzień dobry, ja tak na szybko. A kiedy będzie weekend?
8: A, to ten ostatni spóźniony na imprezę.

0: Tutaj jest 23 minutki do godziny 7.
1: Całkiem niedawno przypomniałam sobie, że jak to ponad 20 lat temu zaczynałam pracę w radiu, moja pierwsza pensja wynosiła 1350 zł i pamiętam moją myśl, że ojej, mogę sobie za to kupić pół metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, bo wtedy takie ceny były.
2: Teraz to się za tyle tankuje samochód.
1: No.
0: Ale jest takie wyliczenie, ostatnio gdzieś tam znalazłem, ile metrów mieszkania możesz kupić za miesięczną pensję?
2: Teraz, tak, średnio. W 26 roku.
0: Tak, no. W Warszawie za rok zasuwania w robocie, tak średnio, tak? No, no. Można kupić niespełna 5,5 metra.
1: Ojej.
0: Za rok.
2: Taki bardzo mały kibelek.
0: Okay. No, niech będzie. Po drugiej stronie jest Bytom. W Bytomiu trochę więcej, bo uwaga, tam można średnio kupić nawet 15 metrów. Po roku pracy.
2: Ja z Bytomia do Warszawy jest 3,5 godziny jazdy samochodem. Jakbyśmy wstawali tak o 1:30 w nocy, to byśmy normalnie z Bytomia dojeżdżali na poranek.
3: Reklama.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ale fajny sweter. Gdzie go kupiłaś?
2: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
3: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
4: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
6: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
7: Proszę pani, co się wydarzyło w naszej szkole?
8: Nasza szkoła przeszła termomodernizację. Budynek został docieplony, wymieniliśmy okna i dach.
9: Widzę, że zmodernizowane zostało też ogrzewanie. Zamontowano nowe grzejniki, inteligentne sterowanie i pompy ciepła.
7: A te drzewa i wiata rowerowa?
8: One też są częścią projektu. Powstał również mural oczyszczający powietrze.
9: Dzięki tym zmianom oszczędzamy energię i dbamy o klimat.
10: Projekt został współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
13: I po reklamie.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Czyli Sopol, jeszcze ona, wyjątkowa Dua Lipa w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ja też tu jestem. Będę śpiewać.
0: Proszę pani, nie trzeba przedstawiać. Happy birthday
2: to you. Daria, Daria. SK budzi w urodziny.
0: Oho. Dzień dobry, witamy serdecznie urodzinową Darusię.
3: Cześć.
1: No dzień dobry, dzień dobry. Słuchaj, my widzieliśmy te zdjęcia z tej imprezy, która miała miejsce u ciebie na działce. Widzieliśmy.
4: Widzieliśmy.
1: Co tam się działo?
4: Sąsiedzi z działki są pod wielkim wrażeniem. Naprawdę nie umieszkają się jeszcze do ciebie w tej sprawie odezwać.
0: Chodzi o to, żeby było za cicho.
3: Za cicho.
0: Opowiadaj w takim razie, jak było, bo podobno byłaś na RODOS właśnie w swoje urodziny.
3: Nie byliśmy na RODOS, ale było bardzo fajnie.
0: Mhm, ale nie wiem, czy musimy to wytłumaczyć. RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone fosą.
4: Działką.
3: Tak, można tak powiedzieć.
0: Okej, tam właśnie byłaś, tam się działo, tam było pięknie, tam nie było sałatki greckiej.
3: Wszystko było dobrze na pewno.
1: Impreza zaliczona, sąsiedzi też o tym będą mówić jeszcze przez najbliższy prawdopodobnie rok i będą się wpraszać na następne. Daria kochana, no bo ty dzisiaj masz faktycznie urodziny, napisałaś nam, że twoje konto bankowe ma wystarczająco dużo powodów do płaczu, więc sprawmy, żebyś ty chociaż miała powód do radości, bo mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
3: Super, bardzo wam dziękuję.
1: I czy w związku z tym w planach dzisiaj jakiś shopping?
3: Mam w planach, tak.
1: Bardzo dobrze.
0: Wiemy
1: bardzo
0: też, dobrze. Że jesteś miłośniczką paznokci. Wykonujesz je sama, czy lubisz po prostu chodzić do kogoś, kto tobie robi paznokcie?
3: Nie, ja sama. Wszystko sama robię.
0: I są
1: Daria,
0: w tej chwili
1: czyli
0: zrobione?
1: Zosia. Zosia Samosia.
0: Czy ty masz teraz zrobione długie, fajne, ładne paznokcie?
3: Nie, teraz akurat nie, bo ostatnio zdjęłam, ale mam w planach dzisiaj na wieczór zrobić.
0: Bo już się chciałem wystawić do drapania.
1: O.
0: Wszystkiego cudownego raz jeszcze dla ciebie. Hej!
3: Bardzo dziękuję.

0: Uwaga, przeprowadzamy badanie, takie studyjne. Kto lubi... A, bardzo dobrze. Tak, dodajemy morsem do państwa. Kto lubi morsować? Proszę bardzo, wejście do zimnej wody. Ręka w górę.
1: Ja mam aparat, jeden. Będę wam robił zdjęcia, wy się zanurzajcie.
0: Ja lubię, no, tylko ja?
2: Ja byłam raz w życiu tylko. A, no i przepraszam, raz jak zabrakło u mnie ciepłej wody, to też musiałam morsować.
0: Okay, ja lubię. Ja
1: zaczęło lubię się bardzo. Morsowanie w Polsce i to szaleństwo, i o tym za chwilę w newsach.
3: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
12: Pokaż!
11: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
12: A ile tych linii?
11: Giga!
12: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Przeźmierowo-Rynkowa 92.
15: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
10: Centrum jeszcze nie najgorzej, natomiast na drogach wjazdowych do Poznania robi się ciasno. Korkuje się Lechicka, oczywiście głównie do Umultowskiej w kierunku Ronda Obornickiego. Korkuje się też Bałtycka oraz Jana Pawła II i Krzywoustego do Ronda Rataje.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
15: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Jest siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. 62-38%. Łukasz Gibała ze zdecydowaną przewagą wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Prezydent elekt zapowiedział już swoje pierwsze decyzje.
17: Pierwszą decyzją, którą podejmę, będzie przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut, oraz przywrócenie generalnie poprzedniej taryfy biletowej. A jednocześnie będę też zabiegał o to, i to będzie druga decyzja, żeby ochronić tereny w Dolinie Prądnika, żeby tam powstał park XXL.
9: Zaprzysiężenie zaplanowano na 21 października, a jego kadencja potrwa 2 lata. Zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Trafi do tymczasowego aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie 21-letniej Kamili D. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Z tymi najnowszymi doniesieniami nasz reporter Michał Rawa.
20: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
9: Miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania w Olsztynie. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób.
21: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
22: Co daje morsowanie tobie?
21: Dobre samopoczucie. Paweł, przyjemnie. Woda to prawda jeszcze cieplutka.
9: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
3: SK Poznań. News.
5: Natalia Krystek, od czwartku 36 interwencji policji i 8 zatrzymań było w Poznaniu oraz powiecie w związku z niepokojącymi zachowaniami inspirowanymi treściami z sieci. To pokłosie internetowej plotki o tak zwanym krwawym piątku, czyli planowanych atakach w szkołach. Dziś policjanci i strażnicy miejscy dalej będą patrolować ich okolice. Jutro dyrektorzy przejdą specjalne szkolenia z reagowania. Kierowcy, przeparkujcie dziś samochody z Górnej Wildy od Spadzistej do Spychalskiego. Jutro rusza tam remont chodnika za ponad 620 tysięcy złotych. Skończy się w pierwszej połowie grudnia.
3: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
1: Lub. Hej, dzień dobry, wypływamy na wierzch, bo to już poniedziałek.
2: Ojej, a nie można byłoby tak jeszcze sobotę, niedzielę.
1: Płyniemy, proszę pani.
2: Te
1: słuchajcie, sobota, niedziela to był weekend. To był czas na odpoczywanie, prawda? Halo?
23: Witajcie, ja żałuję, że skończył się weekend, bo nie zdążyłem odpocząć.
2: Ja myślę, że to jest dobra wymówka. Panie dyrektorze, ja dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo nie zdążyłem odpocząć. No to szef, wstawiliśmy wam kanapę do studia, no to odpoczywaj.

0: 7:08 na eskowych zegarach. Ja cały czas czekam, aż ktoś skradnie mi serduszko, ale jak na razie kradną tylko zimną wódkę.
1: Dobra, już wszystko wyjaśnione. Uwaga, nie wszystko wyjaśnione. Teraz wyjaśniamy. Chodzi o nazwę miejscowości. Kama, jak możesz o tej porze?
2: I chodzi o znak drogowy, który stał się tak popularny, że ludzie zatrzymują się i wpadają za każdym razem co parę tygodni na ten sam głupi pomysł. Zabierzmy sobie ten znak z napisem zimna wódka do domu.
1: To się na pewno przyda w końcu. Ktoś będzie miał urodziny, będzie mieć ewentualnie taką ładną, oryginalną tacę. Będę ci, kochanie, przynosił śniadanie w niedzielę.
3: Ale śniadanie by ci przyniósł Kama na taki tacy?
0: Wiesz co, lepiej nie rób tego, dlatego że tam się kamery już pojawiły, bo już po prostu władze powiedziały: mamy dosyć, nie będziecie kraść naszego znaku z hasłem zimna wódka, no bo jak się okazuje, postawienie kamery może być tańsze niż non-stop robienie tego nowego znaku.
2: Ale rzeczywiście są takie miejscowości, przez które przejeżdżamy przez Polskę i z jakiegoś powodu potem one zostają nam w pamięci. Albo się, wiadomo, kojarzą z różnymi nieprzyzwoitymi rzeczami, albo po prostu śmiesznie się same z siebie nazywają.
0: Jak się wyjeżdża z Warszawy, jest taka rzeka, przez którą się, rzeczka właściwie, przez którą się przejeżdża, która zawsze budzi uśmiech na mojej twarzy. Pisia Gongolina.
1: Ale słuchajcie, ładne, ładne, bardzo ładne. Ale jeśli chodzi o zimną wódkę, tę miejscowość powinni zmienić na ciepła wódka.
2: Jak to?
1: Nikt nie lubi ciepłej wódki.
3: Nie wolno.
2: I przestaną zabierać.
0: Dajcie znać w takim razie, jakie śmieszne nazwy wy znacie. Eskowy Messenger się kłania.

0: nazwy miejscowości, które z jakiegoś powodu zapadły wam w pamięć. Zaczęliśmy zbierać, już się skrzynka messengerowa wypełniła. Ciekawe, czy jest taka miejscowość Siódemkowo.
1: Siódemkowo? Siódemkowo. To też ładne, za chwilę się tym zajmiemy. Odezwał się m.in. Marcin. U nas na Lubelszczyźnie jest Nielisz albo Cyców, no jest. I jeszcze Niemce.
0: Jest, to jest tak zwany sławny trójkąt bermudzki na mapie.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No to zapraszamy w takim razie po nasz trójkąt bermudzki, czyli eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story, a tam wywiad z Andziex, więc zapraszamy 664-402-302.
1: Zapraszamy, zabierajcie, najpierw trzeba się dodzwonić. Kto pierwszy dzisiaj? Halo?
4: Cześć, Robert.
1: Zabawa. Witamy Roberta.
2: Pierwsze.
1: Pilnuj zasięgu, Robert, bo to jest po bądź słychać. Dobra, lećmy.
3: Robert, na początku powiedz coś brzydkiego.
0: Niestety.
1: No ale to był dźwięk, rzeczywiście.
0: Niestety,
5: to było bardzo ładne.
1: Miałbyś coś powiedzieć.
3: Potwór,
1: co to było?
3: Kłamstwo, śmierdzące skarpetki.
1: Bałagan.
0: Robaki.
1: Poniedziałek.
3: Dokładnie.
1: Przepraszam.
3: Wybieramy dalej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
0: Jak masz na imię?
6: Sandra.
2: Drugie.
3: Sandra, czy rondo to skrzyżowanie?
6: Tak.
3: Skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
2: Trzecie.
1: Uważaj, podaj przykład gry, w którą można grać samemu.
6: Gra, kto pierwszy posprząta dom.
1: Dobre.
3: Cudowne, zawsze jesteś zwycięzcą.
0: Właśnie ja zawsze przegrywam, bo nigdy nie sprzątam.
2: Czwarte.
0: Słuchaj, a czy można mieć dywan na klacie?
6: Można, mężczyźni mogą.
3: Można, czemu
0: też?
3: Nie?
0: Jak na przykład taki zwinięty ci położę na klacie, to będziesz miała.
2: Piąte.
3: Commodore, Atari, ZX Spectrum to nazwy jakich sprzętów?
6: Komputer, Commodore.
0: Dobrze, znasz się.
3: Ostatnie dwa pytania.
1: Uwaga, szóste. Do jakiego kraju należy Polinezja francuska?
0: Ha!
6: Oby do Francji.
3: To jest dobra odpowiedź.
2: Siódme.
0: Słuchaj, ponarzekaj troszkę na to, że dzisiaj jest poniedziałek.
3: Czyli powiedz coś po poniedziałkowemu.
6: Dzieci, w końcu wstawajcie, weekend się skończył. Błagam was, nie denerwujcie mnie.
3: Nie denerwuj się. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax na okładce. To już do ciebie należy.
1: Głos rodziców się odezwał. Co się podpisuje pod tym? Wszyscy?
2: Siódme wygrywa w radiu.

0: Skoro lato było w kolorach bikini mango, to ciekawe, w jakich kolorach jest ta jesień. Tak patrzę przez okno.
1: Nie, no ładnie. Ja pojeździłem trochę po kraju, teraz naprawdę jest przyjemnie. No wszystkie kolory są.
2: A, na zewnątrz, w sensie, że nie mam światełka, tak?
0: Proszę Państwa, to jest jesień. Chciałbym Cię widzieć w bikini w kolorach naszego podwórka.
2: Ciemność, widzę ciemność.
3: Słuchajcie, ale dzisiaj zastanawiamy się nad tymi fajnymi, śmiesznymi nazwami różnych miejscowości, ponieważ znak Zimna Wódka najczęściej znika i jest kradziony. No i tak jakoś od tego nam wyszło pytanie, jakie dziwne, śmieszne miejscowości znacie.
4: Siemano, siemano. Na przykład Sforne Gacie.
0: Jak nazywa się mieszkaniec miejscowości Sforne Gacie? Sfornogaciani?
1: Ale ja mam pytanie dodatkowe. Czy to jest miejscowość, która się pisze razem, czy łącznie, czy osobno? To
0: zależy, czy masz slipy, czy bokserki.
5: A. Jankes. Jankes.
3: A myślicie, że na weekend zmieniają nazwę na nie Sforne Gacie?

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
3: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
2: Hotelwloski.pl.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
12: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
13: Powiedzieć, że dobra?
12: Nie, zapytać, czemu ona takiej nie robi.
13: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Wierzbak.com.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja Białadama.pl.
22: Nie Stachowska, do Świętego Wawrzyńca stoi. Również na Świętego Wawrzyńca cierpliwość się przyda. Oczywiście na Bukowskiej, na Roosevelta do Kaponiery, na Świętym Marcinie Podwalu i Jana Pawła II. Dzisiaj do

0: Polska będzie ubiegać się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Jak przekazał Marian Kmita, szef PKO, Polskę interesują igrzyska w latach 2040 lub 2044.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
2: SK Sport News.
0: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka i Zhu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, we wcześniejszej pokonał Nowaka Djokovicza. Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Liverpool odniósł pierwszą porażkę w sezonie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Jankes.
4: Kama.
3: I Wiktor.
2: W radiu RTSK.
5: Liverpool. Mówiliśmy o tym przez sekundkę w newsach. Liverpool kojarzy się z czym?
6: Z wątrobą.
5: Beatlesami. Z poniedziałkowym. Liverpool Bull.
7: Liverpool.
5: No właśnie, nazwy miejscowości, które zapadły wam w pamięć z jakichś dziwnych powodów. Dzień dobry.
8: Siema Radio SK. Ja znam miejscowość o nazwie Piwodaj.
5: To tam już od nowego roku będzie zakaz wjazdu po 22, bo nocna prohibicja.
6: Messenger się kłania.

0: 7.37 eskowe zegary nie kłamią, tak samo zresztą jak mapa Polski i wy na eskowym messengerze, podając nam różne dziwne, śmieszne, zaskakujące nazwy miejscowości.
1: Miejscowość Zimnica, mieszkam w Zimnicy, pozdrowienia z Zimnicy, brr, zimno, brr, daj mi.
0: Czyli tam kaloryfery nie działają cały rok.
2: Nie bardzo, no i co pani ma takie zimne dłonie?
3: No proszę pana, ja mieszkam w Zimnicy, no co pan się dziwi?
4: Ciekawe, jaka była najwyższa zanotowana temperatura w Zimnicy w historii rekordów pomiarów.
2: Nie ma, takiego pomiaru nie ma i nie będzie.
0: Ale
2: nigdy.
0: Przed chwilą Kuba, zresztą o nazwisku Krzyżak, który czyta newsy, powiedział, że on kiedyś przejeżdżał przez miejscowość Brzysko-Żystewko w powiecie żnińskim. Żeby było łatwiej.
4: Proszę, jak to zapisać?
2: Dwa razy RZ, czy jak to tam się
0: dwa razy RZ, a Żnin przez rzec kropką.
2: To tak, to wiadomo.
4: To jeszcze linia numer 2. Dzień dobry.
5: Tych miejscowości. Ostatnio odkryłam na TikToku, że miejscowość moich dziadków wzbudza ogromne emocje wśród późnych milenialsów. I jak tylko widzą manieczki, to nie są ojej, ojej.
6: Kochani, chodzi legenda. Mama wysłała Hejzera do sklepu. Posterbiały.
7: Autopromocja.
8: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
9: będę grał w grę.
8: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
10: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
19: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Na wypadku. Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
10: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
8: I po reklamie.

0: W naszym radiu specjalista od dziwnych nazw jest tylko jeden i nazywa się Nosel.
1: Zgadza się, rzeczywiście. Machajło, machamy oczywiście, machamy wam z Radia SK. Machajło Mieczysław, dzisiaj tak się nazywa Kamil Nosel.
0: I będzie dzwonił w sprawie pip-pip auta.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo. Czy do pana Dawida się dotelefonował?
5: Tak.
4: Dashbur, Młociny Leśnik, machajmy cię, to proszę pana, w sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
5: Tak.
4: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna, ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
5: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna.
4: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić, czy pan mówi prawdę?
5: Samochód będzie dostępny w czwartek koło godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
4: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 starym, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu. Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
5: Ale 2 tygodnie na co? Dostępności samochodu czy czego?
4: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
5: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi k***wa zwierzę dopasować, że ty nie jesteś normalny.
4: Proszę pana, a co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnictwa mojego?
5: Czy ty jesteś normalny, żebym ci na 2 tygodnie samochód dostawał, bo ty se musisz sarę dopasować, czy z kosmosu spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
4: Proszę pana, to może Daria by to zrobiła szybciej.
6: Przecież da mi to właśnie skręcić.
5: Ja już zacząłem przeklinać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: pokazali, czyliście w weekend jakiś odlot?
1: Panie, wow. To jeden. Raz na miotle latałam, potem na odkurzaczu latałam, a potem na szmacie latałam.
2: Mogłaś nie rozwijać tematu, wszyscy już mieli te pomysły, to co się działa u kamy. Ja sam, dobra, okej. Okay. 4 minutki do godziny 8. Odloty, odloty, odloty.
3: Tak jest, przypominamy, że można odlecieć razem z nami w nieznane, bo nie wiemy z kim, ale, znaczy nie wiemy gdzie, ale powoli dowiadujemy się z kim. O, tak miało być.
1: Właśnie, po godzinie 8 dzwonimy do kolejnej osoby, która ma szansę na to, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajne. Zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia w naszej apce eskowej.
4: Zaczynamy tą przygodę.
2: Tak.
4: Już jesteśmy na lotnisku.
5: Jankes. I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Pani Pascalo, a zna Pan przepis na oszczędzanie?
15: Pani Barbaro, to proste. Kupuje Pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
14: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
15: Magnifique!
14: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
15: No, Hisense Media Expert to ma sens.
16: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
18: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszynę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
24: I po reklamie.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
26: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour. Przeźmiarowo Rynkowa 92.
27: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań. Centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
28: Duże korki od rana na remontowanej S5 między węzłami Strumiany i Poznanie Wschód. Cały ruch w obu kierunkach odbywa się jedną nitką. I te prace potrwają do połowy grudnia. Nieciekawie także na Krajowej 92 Poznań Września. Tutaj od piątku mamy zmienioną organizację ruchu.
26: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo Rynkowa 92.
27: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
25: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Minęła ósma, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna w wieku około 60 lat, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb. Ze szczegółami reporterski Michał Rawa.
1: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
0: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania.
2: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków.
2: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną.
0: To efekt piątkowej akcji, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń. Takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. Setki motocyklistów wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami Bełchatowa. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu.
3: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami, pomachać mieszkańcom.
0: Były też integracja przy grillu i konkursy z nagrodami.
4: SK Poznań News.
28: Natalia Krystek, część poznaniaków znowu bez wody. To od mniej więcej teraz do 11 przy Dąbrowskiego, od przelotu do pilotów, do 12 na Obrońców Tobruku i do 16 na Kolejowej 1. Podobne problemy mają dziś do 13 mieszkańcy niektórych adresów w podpoznańskiej Rakowni. Kwietny dywan z koziołkami pojawił się na Starym Rynku. To w ramach akcji zachęcającej do oddania głosu w ramach budżetu obywatelskiego.
5: Ponad 10 tysięcy mieszkańców swoje głosy oddało, ale chcemy mieć jak największą frekwencję.
28: Mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta. Głosowanie trwa do 30 października.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek. 3 minutki po godzinie 8.
24: I to jest jedyna zła informacja, jaką mamy, bo same inne później, które następują, są dobre. Na przykład od ściśle tajny.
29: Faktycznie, za chwilę dzwonimy i zabieramy kolejne osoby do nas na pokład. Nadal nie wiemy dokąd, ale będziemy próbowali odgadnąć, dokąd lecimy.
8: No i co?
29: Nadal nie wiemy.
8: Ona też nie leci. On też nie leci. To jest zapowiedź tego utworu. Nicki Minaj, Justin Bieber, oni nie lecą, ale wy za to możecie polecieć. Dajcie sobie szansę, czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Ona cichosza i patrzy wśród gwiazd.
1: Tak jest, to 10 minut po godzinie 8. Słuchajcie, mam newsa, który może zmienić nasze życie w gniazdkach z energią elektryczną.
2: To dawaj szybko, no już notujemy i lecę po wiaderko, będę prąd zbierał.
1: Uwaga, już wkrótce prąd będzie spadał z kosmosu za pośrednictwem lasera.
2: Wow!
3: Niemożliwe.
2: Serio? Ktoś to wymyślił?
1: Pierwszy prądowy laserowy satelita już jest wysłany na orbitę.
0: Prądowy laserowy satelita.
2: To ładne, no.
1: Jaka to jest technologia? No. Słuchajcie, satelita będzie zbierał energię słoneczną, czyli normalnie fotowoltaika.
2: Gdzieś tam na górze, okay.
1: Tak, no. Tylko że w kosmosie i podobno da się laserem wysłać ten prąd do odbiornika, który znajduje się na Ziemi, a potem już normalnie do gniazdek, do nas.
0: Wow.
2: Przepraszam bardzo, to ja teraz w imieniu wszystkich Polaków, do których dzwonią w sprawie fotowoltaiki. Kto teraz będzie dzwonił w sprawie fotowoltaiki? No kto będzie?
0: Boty z orbity.

0: Gosia i Dawid, Margaret, Dawid Kwiatkowski w Radiu SK 18 po 8.
1: Program sponsoruje BYD Ciche Zasada w Poznaniu, ulica Wierzbięcice 2A.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: Już kochamy tak.
3: 6 miejsc w naszym samolocie jest zajętych.
4: Są też miejsca przeznaczone dla nas oraz dla pana kapitana, który zresztą dzisiaj też będzie miał kolejną podpowiedź.
0: Pamiętajcie, w akcji po akcji polega na tym, że no, zabieramy was w miejsce. My też siebie zabieramy w miejsce. No do końca nie wiemy gdzie. Mm-hmm. Znaczy nie wiemy gdzie. Dopiero dowiemy się wszyscy będąc na lotnisku.
4: Czasami jest tak fajnie, że nawet po akcji niektórzy nie wiedzą gdzie byli i co robili.
3: Z nami jest Tosia, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Ty generalnie jesteś osobą, która urodziła się z walizką w ręku. W ilu krajach już byłaś?
5: Dokładnie, byłam w 17 krajach już i cały czas to więcej.
0: Pytanie brzmi następująco, czy byłaś tam, gdzie teraz lecimy?
5: Tego niestety nie wiem, albo wtedy, bo jest to super opcja.
0: Gdzie my możemy?
5: Lecisz, nie wiadomo gdzie.
4: To jesteś zwolenniczką jakich miejsc? Lubisz jak jest gorąco i sucho, czy jak jest mokro i zimno?
5: Lubię wszystkie miejsca, lubię zwiedzać cały świat. Chciałabym w życiu zwiedzić cały świat tak naprawdę.
0: Mm-hmm. Cudownie,
3: a teraz na ten nasz odlot ściśle tajny, to najbardziej jakie miejsce obstawiasz?
5: Ja bym obstawiała właśnie cieplejsze miejsce niż Polska.
3: To akurat nie jest trudne.
0: Słubice, najcieplejsze miasto, jedno z cieplejszych w naszym kraju. To jest to miasteczko takie, no bardzo fajne.
3: A kogo byś zabrała ze sobą?
5: Zabrałabym z moją przyjaciółkę od urodzenia. Znamy się tak naprawdę od zawsze i zaczęłyśmy podróżować razem również i byłby to super okazja, żebyśmy nas teraz znowu razem poleciały.
4: Słuchaj, no to my możemy wam zaoferować taki wyjazd, ale co wy możecie nam dać w zamian?
5: Dużo energii, pozytywnej energii i oczywiście dużo zdjęć. Nie, radości po prostu naszej.
0: Energia jest droga. To jest bardzo ważne stwierdzenie, które powiedziałaś. No, to my też mamy coś do powiedzenia.
4: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
5: Jezu, dziękuję bardzo.
3: Mam nadzieję, że do tej twojej długiej listy 17 krajów, w których już byłaś, będziesz mogła dopisać nowy. No i właśnie w kontekście tego nowego, posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, bo może razem uda nam się wykombinować jednak, dokąd lecimy.
6: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: Co on ma na myśli ten kapitan? Jakiś zmęczony przyszedł do roboty i gadał.
3: To pewnie będzie jakiś kraj na grubasie.
4: Jak ktoś ma aplikację Eski, to może odbierać ją na całym świecie.
0: Właśnie.
3: No ja myślę, że to chodzi o
4: rozmiar?
3: Nie, chodzi o samo słowo Eska.
0: Antonina, a ty jak?
3: Czy na przykład to nie będzie Escobar.
4: Ani Barcelona. Jakie ty masz propozycje po tej podpowiedzi? W ogóle jakie miasto byś obstawiała?
5: Mało mi daje akurat. No, ja obstawiam Dubrownik.
0: Chorwacja.
3: O tym kierunku nie pomyśleliśmy.
0: No właśnie.
3: Fajnie.
5: Ja
3: no,
5: pomyślałam o tym przy legendzie ostatniej.
3: A, że tam zakończyła się królewska legenda.
5: Tak.
4: Słuchajcie, wszystko okaże się w przyszłym tygodniu, w piątek z rana, kiedy spotkamy się na lotnisku, a wy też macie szansę. Wystarczy ściągnąć apkę Eski, no i tam naklikać i się zgłaszać.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A. www.bydcichyzasada.pl

0: kilo. Deli Supreme jak Martin.
1: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Tutaj Eska, 8:26.
2: A ja taki nieuczesany jak zwykle.
1: Nie przejmuj się.
3: No sobie wpadł do studia, lubimy jak wpadasz. Pytanie, gdzie są twoje pomidory, ogórki i fasolka?
2: Jezu, nie uwierzysz, zamówiłem kompost oraz obornika trochę.
4: Chyba musimy kończyć tę rozmowę w takim razie.
1: Pozdrowienia dla oborników. Jak to dobrze, że w radiu nie czuć. Eska.

0: Reklama.
1: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
3: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
2: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
3: Garnitury w dużych rozmiarach.
2: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
4: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu lub lepiej.
5: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
4: Hotel włoski.pl.
6: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
10: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
9: To okna PCV z fabryki Bros?
10: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
11: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska

0: Zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Minęła 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny nocny pożar w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Nowe. W kamienicy strażacy znaleźli ciała dwóch osób. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tej tragedii. CBŚP oraz CBZC zatrzymało 12 osób podejrzanych o dokonywanie oszustw za pomocą szybkich płatności mobilnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 850 tysięcy złotych. Magdalena Fręch gra z Manchają Sawan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana.
2: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
3: Ja też bym mogła być szczęśliwa przegrana taki i dostać się do finału.
4: No, każdy jest tak poniedziałek trochę.
5: Sprawdzamy, przez jakie laki miejscowości przejeżdżacie w Polsce i które zapamiętaliście, bo mają dziwną nazwę.
6: Cześć Radio SK. U mnie na Mazurach mamy miejscowość Zgon oraz Pokrzywy.
5: I to w takiej kolejności, czy w drugiej? Nie, najpierw się wjeżdża w Pokrzywy, a potem jest Zgon.
4: I na końcu jeszcze policja cię łapie za nazwą miejscowości. Przekroczył pan prędkość.
5: Oj.
4: Dziękujemy.
5: To już jest
4: kaplica.
5: Nieszczęśliwy przegrany.
4: Kaplica. Dziękujemy.

0: 22 minuty i 9 się pojawi w poniedziałek, który pojawił się w Polsce.
1: Musiałeś powiedzieć to słowo na P, musiałeś.
0: Niestety.
1: Aj.
2: Aj, to dobrze.
0: Ciekawe, czy jest taka miejscowość, poniedziałek. Mieszkam w poniedziałku.
1: Ale jest miejscowość Piątek.
2: Chyba
1: na pewno. Mam nadzieję, że w miejscowości Piątek impreza jest i weekend przez cały czas.
3: Siemka, siemka, Tomek z tej strony. Odnośnie nazw miejscowości, to u nas w okolicy jest Małachowo Złych Miejsc.
0: Małachowo Złych Miejsc.
2: Ładny pomysł, bardzo dobrze.
0: Ciekawe. Ciekawe, kto to w ogóle kiedyś wykombinował. A nazwijmy, dobra, a ktoś to zaakceptował. Nazywamy.
2: Ten temat wracamy do tego, oczywiście wykombinowaliśmy przez to, że miejscowość o nazwie Zimna Wódka, ta tablica jest o chwilę kradziona. No i po prostu to jest najbardziej popularna miejscowość, można by rzec, no.
4: Radio SK, nie wiem, czy ktoś mnie pobije, ale to niedaleko Rypina w Kujawsko-Pomorskim jest miejscowość Łapinuszki, czyli ktoś tam lubił łapać za nóżki. Zapraszam do pobijania.
0: Kama, jak twoje...
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Castorama.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
13: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejarza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
16: I po reklamie.

0: Każdy słyszy, co chce. Ja słyszę tu bałuty łódzkie, babałuty, babałuty, babałuty.
1: Ja słyszę paputy. Paputy, a, czyli te kapcie takie.
2: Pozdrowienia dla wszystkich. Dla bałut między innymi w Radio SK 11 minut do godziny 9.
1: Ja miałam okazję w weekend rozmawiać z Grzegorzem Krychowiakiem.
2: Z tym Grzegorzem Krychowiakiem?
1: Jak ładnie pachniał.
2: Dałaś mu jaką kartkę? Żółtą czy czerwoną?
1: Ja mu dałam czerwoną kartkę, dlatego że moje śpiewanie ocenił na 3.
2: Okay.
1: Ale całe szczęście, że ta ocena była przed tym, jak on zaczął śpiewać, bo ja też bym oceniła jego śpiewanie.
0: Słuchajcie, bo Grzegorz Krychowiak wrócił na Stadion Narodowy, ale nie jako piłkarz, tylko jako piosenkarz. Była impreza Roztańczony Narodowy i w ramach właśnie tego spędu różnych artystów zaprosili Grześka Krychowiaka, który, uwaga, rapował kawałek, który podobno sam napisał mu Kłebo na Fideł.
3: Pytanie z sali mam, dzień dobry.
0: Hip-hop i rap, no.
3: Jak poszło? Jak to było? Bo nie wiem, nie widziałem.
0: Mogę ci powiedzieć tak, Grzegorz śpiewa tak samo dobrze, jak gra. I resztę sobie sam dopowiedz.
1: Ale nadal pachnie dobrze, no.
2: Może on tutaj chodzi, no.
1: No dobrze, to jakby co, to teraz ja widzę taką karierę. Taniec z gwiazdami, a na końcu Fame MMA.
2: No, gratulujemy oczywiście, czekamy na dużą płytę, no i na premierę w Radiu SK, to
1: duża, duża płyta to taka chodnikowa, nie? To duże płyty są.
2: No tak, no, czekamy na rozwój sytuacji i kariery Grzesia.

0: Słuchajcie, patrzę za okno, potem uszami w głośnik, potem znowu za okno i tylko muzyka trzyma nas przy życiu dzisiaj. Chyba jest tak szaro, tak jakoś tak średniawo. No tak troszkę jest, no.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ja dzisiaj świętuję.
0: Dzisiaj jest dzień. Co z kolei? Jaki?
1: Dzień reumatyzmu.
0: Wszystkiego najlepszego,
1: dziękuję.
2: Jest również dzień bezpiecznego komputera, że Janki działa na trzy monitory naraz, to...
1: Słuchajcie, kolano mi się popsuło, komputer mi się popsuł. Ale długo byś mi działa. To jest
2: plus. Zobaczymy, jak długo.
0: Ta, no to co?
1: No co?
0: To to do usłyszenia. Kończymy. W takim razie.
1: Dziękujemy.
0: No, słuchajcie. Jankes. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK. Można bezpiecznie wyłączyć komputer.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo Rynkowa 92.
24: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
25: Kierowcy z korkami, musicie liczyć się na S5 od Gniezna w kierunku autostrady. Tutaj trwa remont. Poza tym my wciąż jeszcze tłoczno na Chlonda, Wyszyńskiego na Alei Niepodległości i jeszcze postoicie na Wojska Polskiego i Maczka. 12 stopni tylko dzisiaj w Poznaniu, z drobnymi opadami i dość silnym wiatrem.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo Rynkowa 92.
1: Sponsorem programu jest właściciel Centrum Handlowego M1 Poznań.
2: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
3: Jest 9, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej. Policjanci postrzelili mężczyznę, który chciał zaatakować ich nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala.
4: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
3: Relacjonowała Justyna Basiaga z Nowosądeckiej Policji. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory w tym mieście, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską. Jak mówił SC, nowy gospodarz miasta, w kampanii złożył mieszkańcom konkretne obietnice i zamierza ich dotrzymać.
21: Przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został spisany do 15 minut.
3: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 września. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
26: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
27: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
3: W trakcie imprezy można było oglądać niebo przez teleskop.
28: SK Poznań News.
25: Natalia Krystek, od czwartku 36 interwencji policji i 8 zatrzymań było w Poznaniu oraz powiecie w związku z niepokojącymi zachowaniami inspirowanymi treściami z sieci. To pokłosie internetowej plotki o tak zwanym krwawym piątku, czyli planowanych atakach w szkołach. Dziś policjanci i strażnicy miejscy dalej patrolują ich okolice. Jutro dyrektorzy przejdą specjalne szkolenia z reagowania. W ogrodzie botanicznym zakwitły krokusy, ale to nie jedyne skutki zmiany klimatu.
29: Możemy się spodziewać obcych innych gatunków przez to, że jest ciepło.
25: Mówi Tomasz Maćkowiek z Wielkopolskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jednym z takich gatunków jest szop pracz.
30: Prawdziwy oklaski szacunek dla wszystkich tych, którzy dziś wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. I do tego, jeżeli jeszcze mieliście dobry humor, to w ogóle jesteście mistrzami świata w ten poniedziałek. 8:40, Kasia Węsierska. Dzień dobry.

0: znam takich, którzy na parkiecie w weekend poczuli się jak Jamalia, czyli jak superstar w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Żeby dobrze rozpocząć ten poniedziałek, potrzebujemy dawki dobrych informacji. To teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zostali wicemistrzami Europy w paraszermierce. Marta Fidrych, Karolina Stawińska, Norbert Całka i Rafał Pikoluk zdobyli srebro w mikstach w szpadzie. Trzepiot, Czempion, Diaz, Grubson, Warko, Chimamba, dzień wcześniej także Kocy, Jaśminka i Fiołek. To one znalazły nowy dom w miniony weekend, bo zostały adoptowane ze schronisk w Polsce. Już 10 minut ruchu dziennie może wiązać się z głębszym snem. Badacze z Teksasu stwierdzili, że istnieje związek między snem, a nawet krótkim spacerem i ruchem w ciągu dnia. Jeżeli ktoś chce, to według mnie można wstać teraz od biurka, wyjść z pracy i potem potwierdzić tę teorię o śnie w praktyce. Jutro wracamy z kolejną porcją dobrych informacji w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
9: Z okien sali w hotelu Lechicka widzę, jak miasto tętni życiem. A tutaj? Spotkanie w pełni, pomysły aż kipią. Przerwa na pyszną kawę i przekąski to czas, żeby chwilę odetchnąć i zainspirować się widokiem. Twoja konferencja zasługuje na taką atmosferę. Sale w hotelu Lechicka. Przestrzeń do sukcesu. Zarezerwuj teraz na hotel-lechicka.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV-y MGHS i MGZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
14: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
17: I po reklamie.

Tak, Julie Cabello, Hard to be around. To Tiesto, nowość na antenie radiowej, 24 minuty do godziny 10. Ale się impreza odbyła w weekend. Uwaga, Puchar Świata Twórców Tiramisu odbył się w Wenecji Euganeńskiej w miniony weekend. 320 zawodników stanęło w szranki, żeby uzyskać tytuł najlepszego twórcy tiramisu. Mieli 40

0: minut na przygotowanie deseru według tradycyjnej receptury, czyli z jajek, cukru, serka mascarpone, biszkoptów, kawy i kakao lub we własnej wersji można było dodać do 3 nowych składników i zastąpić biszkopty innym produktem. Zwycięzcami okazali się Włoch, a jakżeby inaczej, i Brazylijczyk, a wszystkie te prace, czyli te ciasto de facto, oceniało 130 jurorów. Czytam, że już rozpoczęto przyjmowanie zapisów na zawody w przyszłym roku. Czy do jurorów też rozpoczęto przyjmowanie zapisów? Bo jakby co, to ja każdy CV świat tam mam już przygotowane.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
8: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
9: Budoma Market, podłogi, drzwi.
10: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
11: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
12: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
13: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
14: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
15: Też nie.
16: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
15: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
16: To może od razu wyspa?
15: Śmiej się, śmiej. Mam!
16: Co masz?
15: Wyspę w Poznaniu.
17: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
18: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty! Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejarza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
3: i po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: 5 minut do godziny 10. Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Bezpiecznego Komputera. I od dziś mówi się w związku z tym, co dzieje się na świecie, że bezpieczny komputer to jest ten komputer, który jest wyłączony. Nie namawiam, pokazuję tylko możliwości. Po 10 w Radiu SK kolejne hity, w tym m.in. jedna z naszych nowości, którą wam zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
3: Wygenerowano z AI.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
6: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu Bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle Bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, wierzbak.com.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja białadama.pl.
17: Uspokaja się ruch na poznańskich ulicach po porannym szczycie, ale jeszcze jest wzmożony na Garbarach, na Wyszyńskiego i na Jana Pawła II. Pogodowo dzisiaj, no, jesienne klimaty, 11 stopni maksymalnie na termometrach, możliwe mrzawki i dość silny wiatr.
15: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Wybiła 10, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych, dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. Premier Donald Tusk mówi o, tu cytat, zbrodni stanu.
19: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
18: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiSu, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Na miejscu przez całą noc pracowali biegli, sprawę przejęła prokuratura. Chodzi o wczorajszą interwencję policjantów w Bydgoszczy. Mężczyzna zaatakował mundurowych w czasie domowej interwencji. Nie przestawał być agresywny, w pewnym momencie ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiastowej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu. Można wziąć z niego dowolną liczbę owoców, a zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat.
20: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
21: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
18: Tłumaczy Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Znajdziemy go przy drodze wojewódzkiej w pobliżu rynku w Łącku.
3: SK Poznań. News.
17: Natalia Krystek, 4-1 wygrał Lech Poznań. 10 mecz sezonu w Ekstraklasie. Kolejusz grał we Wrocławiu z tamtejszym Śląskiem. Zasłużyliśmy na zwycięstwo, choć przyznaję, że gra była lekko zardzewiała. Mówił trener Lecha Niels Frederiksen. Zaznaczył przy tym, że lekki spadek formy zawodników po przerwie reprezentacyjnej jest całkiem normalny. A koszykarki Enea AZS Politechniki Poznań wygrały trzeci mecz z rzędu w PGE Basket Lidze Kobiet. Pokonały u siebie Zagłębie Sosnowiec 72-56. Najwięcej punktów, 19, zdobyła Anna Jakubik.
13: To ma być 30 sekund, które może zmienić, no nie wiem, czy wasze życie, ale wasze kontakty międzyludzkie. O co chodzi? Powiem o tym więcej za chwilę, 2:50. W tej godzinie też dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, czyli jedna z naszych premier. Andra Bocelli na początek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 30 sekund, które może zmienić każdą waszą rozmowę. Neptunika, What If, za nami w Radiu SK bardzo dobry hit, który gramy wam właśnie na 17 minut po godzinie 10. Eksperci do spraw komunikacji mówią, w ciągu pierwszych 30 sekund każdej rozmowy warto, uwaga, powiedzieć coś pozytywnego i budującego drugiej stronie. To może być pochwała, to może być komplement, to może być po prostu pozytywne nastawienie. Co to zmienia? No ustawia naszą rozmowę już w zupełnie innym świetle i nastawienie naszego rozmówcy też się zmienia na to lepsze. To jest polecane zwłaszcza tym osobom, które nie za bardzo lubią tak zwany small talk i źle się w nim czują, nigdy nie wiedzą, co mają zrobić. To właśnie wtedy jakaś miła informacja, pozytywne skojarzenie, komplement albo pochwała naprawdę sprawi, że rozmowa prawdopodobnie popłynie sama. Jeszcze raz powiem, w ciągu pierwszych 30 sekund należałoby powiedzieć pochwałę albo coś pozytywnego w trakcie każdej rozmowy, drogi szefie. Każdy, który to teraz słyszał i ten, który nie słyszał też.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
8: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
7: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
8: Garnitury w dużych rozmiarach.
7: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
9: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
10: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
9: Hotelwloski.pl.
11: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
12: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie! Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
13: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
14: Zbliżają się święta pamięci o naszych zmarłych. Odwiedź nasz punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa na parkingu galerii Home Park Franowo. Bogaty asortyment, najlepsze ceny i można płacić kartą. Punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa. Serdecznie Państwa zapraszamy.
15: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
16: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O, przypomnienie.
17: Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
18: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Ten też się zaczął, dlatego o nim mówimy. Warto zwrócić uwagę na nią. Adela, tak się nazywa, wydała kawałek Age in LA. Czyli nie wydarza się w Los Angeles? Mniej więcej tak to można przetłumaczyć, ale więcej zrozumiecie, kiedy posłuchacie, bo to jest dosyć ważna piosenka dla tej pani, która opowiada o też

0: ATV Ekstasy w Radiu SK 22 minuty do 11. Dzisiaj poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Mniej więcej po godzinie 12 stanie się jasne, kto właśnie taką nagrodę otrzyma. Bardzo chętnie bym się z taką osobą spotkała, porozmawiała chwilę, bo wciąż czekam na Nagrodę Ekonomii przyznaną temu, kto będzie w stanie nam wyjaśnić, jak przez cały miesiąc przetrwać, wiązać koniec z końcem, próbować wszystko opłacić i jeszcze do tego odłożyć.
1: Promocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
8: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
9: Ile można szukać tej roboty?
10: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
9: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
11: I mogę zacząć od razu?
9: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
10: Avalon-logistics.pl.
12: Nie czekaj, zgłoś się!
13: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu lub lepiej.
14: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
13: Hotelwloski.pl.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
18: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2390.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi

0: i po reklamie.
1: SK. SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Temper City, Reverse Psychology. 11 za chwilę. Nie wiem, która kawa u was na liczniku. Jeżeli jeszcze przed pierwszą kawą, to oznacza, że mieliście bardzo, bardzo pracowite przedpołudnie i czas to nadrobić. Po 11 będziemy nadrabiać też dobre hity. Oskar Cym się między innymi pojawi w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
4: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Nie, to też nie.
7: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
6: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
7: To może od razu wyspa?
6: Śmiej się, śmiej. Mam.
7: Co masz?
6: Wyspę w Poznaniu.
8: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
9: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
11: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
12: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
15: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
17: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
0: Dzisiaj już typowo jesiennie w Poznaniu, 11 stopni na termometrach, wietrznie i do tego z możliwymi mrzewkami. A co na ulicach Poznania? Duże korki na ulicy Lechickiej w obu kierunkach, poza tym chwila stania przy rondach Śródka i Rataje.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
17: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prezydent Ukrainy ostrzega państwo europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Rosyjskie ataki to odpowiedź Putina Trumpowi. Czekamy jednak na szczegóły rozmowy pomiędzy Amerykanami a Rosjanami oraz na to, jakie konkretne kroki Amerykanie będą gotowi podjąć. Głos na Warsaw Security Forum zabrał też premier Donald Tusk. Zapowiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. CBŚP, CBZC i ABW rozbili międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w oszustwach bankowych. Za pomocą fałszywych linków do szybkich płatności przejmowali konta kontrahentów. Padło 12 osób, w tym m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem, mówi nam Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
18: Były takie przesłanki, że mogły mieć te osoby związek z organizacjami wspierającymi terroryzm.
15: Zatrzymanym grozi 12 lat więzienia. Planowane są kolejne zatrzymania. Magdalena Fręch wygrała z Mananchają Sauan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Pojedynek był zacięty. W pierwszym secie było 6-3 dla Polki. W drugim po tiebreaku Magda wygrała 7-6. Jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek.
19: SK Poznań News.
0: Natalia Krystek, kierowczyni, która w weekend wjechała w przystanek tramwajowy przy Grunwaldzkiej, już w rękach policji. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem.
20: Po uderzeniu samochód kilkukrotnie obrócił się i zatrzymał na środku jezdni.
0: Mówi Łukasz Paterski z policji. 29-latka uciekła. Już wiadomo, że miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś kończy się pierwszy etap międzynarodowego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Połowa z 48 uczestników odpadnie z rywalizacji. Przesłuchania w auli UAM zaczęły się o 10, a zakończą wieczorem.
21: Weźcie od razu urlop na żądanie na ten mecz Iga Świątek versus Magda Fręk, bo nie wiadomo będzie, którą ręką trzymać kciuki. Jedna za jedną i druga dłoń za drugą, więc nie będzie czym pracować. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Oddałbym, oddałabym dzisiaj wszystko za. Dokończcie takie zdanie, poza tobą nic. Liwka zagrała w Radiu SK, 18 minut po 11. I nagrajcie głosówkę na eskowy Messenger. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dwie dodatkowe godziny w ciągu tego całego dnia, żebym zdążyła ogarnąć wszystko to, co sobie zaplanowała i wszystko za wielki dzbanek, który najchętniej podróżowałby ze mną. Gorącej herbaty z cytryną i z cukrem, bo to jest jedyna, którą uznaję jesienią. Dajcie znać, za co wy byście oddali wszystko. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Kończymy to zdanie, nagrywamy głosówkę na eskowy Messenger. Antur, talk to you, za chwilę Westę.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Też nie.
8: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
7: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
8: To może od razu wyspa?
7: Śmiej się, śmiej. Mam.
8: Co masz?
7: Wyspę w Poznaniu.
9: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
10: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama. Lumina Park powraca do Poznania z zupełnie nową opowieścią. Już 23 października swoje bramy ponownie otwiera największy park iluminacji w Wielkopolsce. Przekrocz je i odkryj niezwykłą Akademię Magii. Zajrzyj do Katedry Astrologii. Odnajdź drogę przez tajemniczy labirynt i staj się adeptem świetlistej szkoły czarodziejów. Lumina Park Poznań zabierze cię do świata zaklęć, tajemnic i magicznej energii. Do zobaczenia w ogrodzie dendrologicznym UPP. Sponsorem projektu jest Enea. Więcej na luminapark.pl/Poznań.
16: I po reklamie.

0: Zawsze niezawodna Pink i Sober na antenie Radio SK. Oddałabym dzisiaj wszystko za... Macie dużo swoich pomysłów, zresztą bardzo trawnych. Ewa?
1: Oddałabym dzisiaj wszystko za temperaturę 35 stopni i słoneczko.
0: Ewa, ale to nie trzeba wszystko, to trochę pieniędzy wystarczy. Nawet nie trochę, jak worek taki masz, to bardzo chętnie. Niewykluczone też, że nasz odlot ściśle tajny zawita do miejsca, w którym będzie słońce i 30 parę stopni. Jeżeli chcecie się przekonać, to pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Choć nie mam pewności co do miejsca, więc mogę tylko rzucać tak słowa na wiatr. Jest też Wiktoria?
2: Oddałabym naprawdę dzisiaj wszystko za to, abym nie musiała dzisiaj jechać do pracy.
0: Wiktoria, moim zdaniem nie musisz. Tylko nie wiem, jakie będą później konsekwencje tego braku przyjazdu dziś.
3: Radio SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba. Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy

0: Sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
7: Budom Market, podłogi, drzwi.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
11: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pani Aniu, zauważyła pani, że w szkole jest teraz dużo cieplej?
14: Oczywiście, to dzięki termomodernizacji. Budynek został ocieplony, a system ogrzewania wymieniony na nowoczesny i ekologiczny.
15: Słyszałem też, że szkoła korzysta z odnawialnych źródeł energii. To świetna wiadomość. Mniej zanieczyszczeń i niższe koszty utrzymania.
14: Dokładnie. To inwestycja w zdrowe dzieci i ochronę klimatu.
13: Czyli mamy cieplej w klasach i czystsze powietrze?
15: Właśnie tak. A wszystko dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku szkoły podstawowej w Czempiniu, Borowo 76. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Robi Romeo i Fly High w Radiowska 6 minut do godziny 12. Rafał, i dzisiaj pytałam słuchaczy o to, za co oddaliby absolutnie wszystko dziś. Ja za kubek gorącej herbaty.
1: Ja za to, żeby jeszcze dłużej pospać trochę.
2: Jaki dzisiaj miałem problem z tym, matko, jedyna, żeby się obudzić. Wszystko mnie drażniło, jak się obudziłem potem.
0: Ale już jesteś, wstałeś.
1: Już przyszło.
0: Prośba została zdezaktualizowana.
1: No dobra, ale czekaj, bo mamy taką sofę tutaj. Mam parę pomysłów, jakby tutaj tak, na tak między piosenkami, ale dobra, dobra, rozważymy.
0: Dobrze, że w radiu nie widać. Rafał Adamczak zostaje z wami i gra najlepsze hity w ten poniedziałek.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
5: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
6: W Polimexie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterie. Polimex.net. Poznań Halera 5.
7: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski, Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
8: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
9: Budoma Market, podłogi, drzwi.
10: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
11: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
12: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, wierzbak.com.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja białadama.pl.
0: Dyszkę mamy teraz na termometrach i niewiele te słupki rtęci już podejdą. Może popadywać wiatr dość porywisty od taki środek października w Poznaniu. Ruch umiarkowany, największy na Hetmańskiej i Lechickiej. Obornicka też się przebyka.
17: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kórniku.
16: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
15: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Wstępne ustalenia nie wskazują, by doszło do nieprawidłowości, a chodzi o policyjną interwencję w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Prokuratura analizuje materiał dowodowy, przesłuchano świadków, a do zdarzenia doszło wczoraj na osiedlu Błonie. 44-latek z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka zastrzeliła mężczyznę, który zmarł w szpitalu. 135 osób zatrzymanych, a blisko 80 tysięcy placówek skontrolowanych. To po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach. Na terenie całej Polski trwają działania policji. Mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom. W szkołach obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. W Radomiu do budynków wchodzić mogą wyłącznie uczniowie i pracownicy.
19: Jeżeli rodzic bądź jakaś inna osoba chce wejść na teren szkoły, ten wstęp jest mocno ograniczony. Obowiązuje nas rejestr wejść. Od piątku także w szkole są funkcjonariusze policji.
15: Mówi Maria Skurkiewicz, dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 29 w Radomiu. Władze szkoły podkreślają, że ograniczenia wstępu dla osób z zewnątrz zostanie utrzymane na stałe. Nobel ekonomiczny przyznany. Nobla z ekonomii otrzymali Robert E. Hall oraz Michael Woodward za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia.
16: SK Poznań News.
20: Natalia Krystek, wielkopolskie szkoły cały czas pod obserwacją policji, to w związku z niebezpiecznymi sytuacjami z udziałem nożowników.
21: Każda uzyskana informacja jest przez nas traktowana bardzo poważnie i bardzo dokładnie weryfikowana.
20: Mówi Maria Baranowska z policji. Niepokojące sygnały można zgłaszać na policję lub do dyrekcji szkoły. Zachęcali do głosowania w budżecie obywatelskim dywanem z kwiatów. Poznaniacy ułożyli go na Starym Rynku.
22: W tym roku hasłem budżetu obywatelskiego jest Zakwitajmy dla Poznania.
20: Mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta. Głosować można do 30 października.
1: Poniedziałek, dzień specyficzny, ale co tam, po południe już mamy, bo to 2 po 12, więc już chyba tak nie boli, a trochę my sobie o uśmiechu porozmawiamy. Będą też hity na czasie, na początek David Guetta i Run, Run River, więc gdybyście chcieli się poruszać, można, śmiało. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Lata mijają, a cały czas niektórzy mają tak, że jak słyszą Enrique Iglesias, od razu myślą o Bailando. No nie, nie Bailando, El Perdón tym razem. Enrique też nie sam, bo Nicky Jam tutaj mu pięknie towarzyszy, a właściwie to zupełnie odwrotnie. Enrique towarzyszy temu drugiemu. A, czy to ważne? 15 minut po godzinie 12. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy, wyprzedzałem taką wielką ciężarówkę, która ciągnęła wielką naczepę. Nie wiem, jak to się dokładnie fachowo nazywa. Taką platformę do przewożenia jakiegoś ogromnego sprzętu budowlanego, rolniczego, koparek wielkich. No wiecie, co mam na myśli. Tyle, że na tej naczepie nie było nic konkretnego. Nic konkretnego, tak by się wydawało. Jak podjechałem bliżej, zobaczyłem, że na samym środku pan kierowca przewoził małą zabawkową ciężarówkę przypiętą wielkim pasem transportowym. No brawa dla tego pana, bo udało mu się uśmiechnąć mnie, a podejrzewam też nie tylko mnie, ale innych kierowców, a na pewno też dzieciaków w innych samochodach. Moi drodzy, czy wam się w poniedziałek udało spowodować uśmiech u kogoś innego i z jakiego powodu? Z czym to miało związek? Dajcie znać, czekam na głosówki. Po 6 głosówki oczywiście na Messengerze, a SMS-y 664-402-302. Tutaj możecie wysyłać małe prezentowe, eskowe, na pewno co nieco się znajdzie, a jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie, to za chwileczkę Teddy Swims, Mr. Know-It-All i już 16 po 12.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
5: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Ile można szukać tej roboty?
13: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
14: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
15: I mogę zacząć od razu?
14: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
13: avalon-logistics.pl.
14: Nie czekaj, zgłoś się!
16: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
17: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
16: Hotelwloski.pl.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bajer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
0: I po reklamie.

0: Też jak sobie tak social odpaliliście po weekendzie, to macie wrażenie, że cały świat był na jesiennym redyku w Szczawnicy i okolicach. No bo oczywiście można było jeszcze chociażby w Zakopanem trafić na bardzo przyjemne owieczki. Jak nie byliście w tym roku, spokojnie nadrobicie w przyszłym, ale nie o tym, nie o tym. U nas w Radiu SK hity na czasie, Rosie and Mutrick już za nami. 23 minuty do godziny 13, a dzisiaj o tym, z jakiego powodu być może ktoś za waszą sprawą się uśmiechnął. Czy wy macie taką świadomość, że ktoś się uradował? A to wszystko dlatego, że zainspirował mnie do tego pewien kierowca ciężarówki mijany po drodze, który na wielkiej naczepie ciągnął małą zabaweczkę, ciężaróweczkę przyczepioną i to ładunek poważny przewożony z pełną powagą. Być może gdzieś tam jakiś mały człowiek z tego powodu miał wielki uśmiech na twarzy, a na pewno wszyscy ci, którzy widzieli to po drodze, w tym ja. No i bardzo proszę, wpadła głosówka na naszego messengera od Kasi.
1: Halo, cześć SK. Mnie dzisiaj udało się wywołać uśmiech na twarzy mieszkańców pewnego osiedla, ponieważ sadzimy piękne, czerwone róże, różowe jeżówki purpurowe i żółte rudbekie. Panie mieszkające przy samej Rabacie były zachwycone. No pozdrawiam, Katarzyna.
0: Pozdrawiamy Kasiu gorąco, podejrzewam, że panowie też, bo jak facet ma do czynienia z Rabatem, to jest uśmiechnięty. Radio SK. A to nie o to chodzi.
2: Reklama. Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Ksylożel, żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Europejskie wieczory wracają na Bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
7: Castorama!
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
12: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że grając teraz numer Mango Sylwii Grzeszczak też was trochę uśmiechnąłem, co? Bo jednak to, wiecie, w kalendarzu jesień, a w sercu cały czas lato, prawda? To jest Eska, to są hity na czasie. Matko jedyna, aż głos tracę. Dlaczego? Możecie się tylko domyślić, wszak jesteśmy po weekendzie. 5 minut i będzie godzina 13. Patrzę sobie na zdjęcia Pauliny i Kamili, dziewczyn, które dołączyły do ekipy Lotu Ściśle Tajnego, naszej zabawy, która czeka na was w poranku. Tak naprawdę chodzi o to, żebyście spakowali walizkę, zgłosili gotowość do tego, żeby z nami eskową ekipą polecieć. Gdzie? A, to jest właśnie pytanie otwarte. Nikt nie wie gdzie i do ostatniej chwili wiedzieć nie będziecie, a wylot od 23 do 25 października, czyli taki bardzo przyjemny weekend w jakichś pewnie bardzo miłych okolicznościach przyrody, albo zupełnie odwrotnie. No, przecież tego nikt nie wie, więc to pozostaje, jak sama nazwa mówi, tajne. Do Lotu Ściśle Tajnego możecie zgłaszać się w naszej eskowej apce, ale nasz eskowy kapitan co jakiś czas podrzuca podpowiedzi, dzisiaj też podrzucił.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
2: Radio SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
5: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Też nie.
3: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
2: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
3: To może od razu wyspa?
2: Śmiej się, śmiej. Mam!
3: Co masz?
2: Wyspę w Poznaniu.
4: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
5: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
6: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
7: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
6: To okna PCV z fabryki Bros?
7: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ile można szukać tej roboty?
10: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
9: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
11: I mogę zacząć od razu?
9: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
10: Avalon-logistics.pl.
9: Nie czekaj, zgłoś się!
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
15: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
16: Na poznańskich ulicach nie jest jeszcze aż tak tłoczno, natomiast na Lechickiej sporo samochodów między skrzyżowaniem z Umultowską i Połabską a Murawą. Na termometrach w tym momencie 11 stopni, no i do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
15: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
13: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Użyto go do inwigilacji polityków, kupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej, a ta skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiS-u.
18: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
17: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Prokuratura przekazała, że dane pozyskiwane z użyciem systemu mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy. Ceny paliw w górę. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. 150 milionów złotych kary dla 4 banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule. Tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
19: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat.
17: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Jedna z klauzul umożliwiała podwyższanie opłat i prowizji nawet o 200%.
20: SK Poznań News.
16: Julia Omachel. Zmiany dla kierowców na obwodnicy Poznania. Na S11 trwa remont od węzła Poznań na Pachanie do węzła Poznań Tarnowo Podgórne. Za około 2 tygodnie drogowcy skończą pracę na jezdni w stronę Wrocławia i przeniosą roboty na pas w kierunku Piły. Nauczyciel roku 2026 jest spod Poznania. Tomasza Ordze z podstawówki w Dąbrówce wyróżniono za edukację środowiskową. Organizuje też projekty dla uczniów.
11: Pytamy uczniów jako nauczyciele, co im się w projekcie podobało, jakich narzędzi chcieliby więcej.
16: Na zajęciach uczniowie tworzą też kampanie społeczne.
12: Cześć, to fani Formuły 1. Oglądaliście wczorajszy wyścig w Singapurze. Jesteście gotowi na kolejny? A jeżeli chcecie dobrych muzycznych klimatów połączonych z Formułą 1, to bardzo proszę. Tate McRae, Just Keep Watching, to prosto z filmu F1. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: wczoraj miałem okazję przetestować ten numer w trasie i powiem wam, że w samochodzie to się sprawdza bardzo mocno, więc szczęśliwi ci, którzy już usiedli za kierownicę albo za kierownicą pracują, bo właśnie do waszych samochodów wrzuciłem numer, który nazywa się Wasted. To jest Natalie i Major League DJs w Radiu SK, bo u nas hity na czasie 17 minut po godzinie 13. A propos tego, czy udało wam się dzisiaj sprawić u kogoś uśmiech na twarzy, uśmiechnął to na pewno, ale odezwał się do nas na naszym Messengerze też Bartek.
1: Dzień dobry, Bartek z Wrocławia. Ja tradycyjnie do pracy jeżdżę rowerem i dzisiaj zza samochodu na schodnika wtargnął mi na drogę pan z psem, z pięknym labradorem. Zahamowałem, wymieniliśmy uprzejmości, przepuściłem pana na drugą stronę jezdni. Pan się uśmiechnął, powiedział: o, zdarzają się normalni rowerzyści. Uśmiechnął się, ja też się uśmiechnąłem, życzyłem dobrego dnia, więc dzięki mnie ktoś się dzisiaj jednak uśmiechnął. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się. Ahoj, przygodo.
0: No, a ja cały czas jestem w przypadku Bartka pełen podziwu, jeżeli chodzi o dojeżdżanie do pracy na rowerze. Ja wiem, że październik mamy wyjątkowo przyjemny, wyjątkowo ciepły, ale biorąc pod uwagę moje lenistwo, bilans tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, wiecie, co by wygrało.
2: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
8: Budoma Market, podłogi, drzwi.
9: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
10: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
9: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
10: Garnitury w dużych rozmiarach.
9: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10.20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
11: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu lub lepiej.
12: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
11: Hotelwloski.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie,
15: bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
17: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9.15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu.
3: Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
18: doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
19: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
20: I po reklamie.

0: Proszę teraz nie myśleć o przytulankach, chociaż może numer taki, że trochę inspiruje, ale to dopiero 23 minuty do godziny 14, pewnie teraz jesteśmy gdzie indziej, robimy co innego, a nie tam jakieś przytulanki. Chociaż jak ktoś chce, jak ktoś może o tej porze, a może taki spontan, to czemu by nie? Ellie Goulding za nami, to jest Eska, to są hity na czasie. 23 minuty będzie godzina 14, co drugi pracujący Polak przyznaje, że zdarza mu się spóźnić do pracy. Chociaż też przyznajemy, że są to sporadyczne sytuacje, to co dziesiąty zatrudniony pojawia się jednak po czasie przynajmniej raz w tygodniu. O, mam takiego kolegę, mam. Najczęściej przegrywamy, jak się okazuje, z korkami w dojazdach do pracy, z budzikiem również, ale lista porannych przeszkód jest dłuższa. Do powodów spóźnienia Polacy zaliczają też opóźnienia w komunikacji miejskiej, zbyt długie ogarnianie się rano, to dzieciaki, wiadomo, szkoła, przedszkole, ale też pojawia się bardzo przyjemny powód. Poranny seks też okazuje się, że może być przyczyną spóźnienia do pracy. Ten powód mężczyźni wskazują niemal dwukrotnie częściej niż kobiety. Jak się okazuje, zaraz. Coś mi tu nie halo. Panowie, to przepraszam, z kim wy, skoro wasze kobiety mówią co innego?
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.

0: po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
6: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
5: Modne sukienki na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach.
6: Garnitury w dużych rozmiarach.
5: Salony Cybina zapraszają. Poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: I po reklamie.

0: Dla tych, którzy uwielbiają pewne rzeczy robić w tak zwanych podskokach, można było, to jest nowość na naszej playliście eskowej, wśród hitów na czasie Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem. 5 minut pozostało do godziny 14, 12 października, poniedziałek w kalendarzu, to dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. A jaki jest ten najbezpieczniejszy komputer? Wiadomo, że ten wyłączony i odstawiony w kąt. I teraz możecie pójść do szefa i powiedzieć, że tak w radiu mówili, wy właśnie wasz komputer w pracy musicie koniecznie wyłączyć, żeby było bezpiecznie, a potem to już wolny poniedziałek.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Sąsiad, co tak klika?
7: Głosuje.
6: Na co?
7: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego, oczywiście.
6: Ja też mogę?
7: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
6: To ja też klikam.
8: Zmieniajmy razem Poznań.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Masz na dachu eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu lub lepiej.
17: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
16: Hotel włoski.pl.
18: Nie, to też nie.
19: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
18: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
19: To może od razu wyspa?
18: Śmiej się, śmiej. Mam.
19: Co masz?
18: Wyspę w Poznaniu.
20: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak, wierzbak.com.
26: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja białadama.pl.
27: Coraz więcej samochodów pojawia się na poznańskich ulicach. Tradycyjnie możecie postać już na Niestachowskiej w stronę Świętego Wawrzyńca. Utrudniony jest także dojazd do Ronda Rataje. Na termometrach w tym momencie 12 stopni i do końca dnia będzie pochmurno.
25: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
26: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kórniku.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
27: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces czterech oskarżonych o akt dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Sąd zdecydował o utajnieniu procesu. O czym więcej Mateusz Chłystun.
0: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linii obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
27: Premier zwołuje kolejną naradę w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Za pół godziny Donald Tusk będzie o tym rozmawiał z szefami resortów m.in. edukacji, zdrowia czy cyfryzacji. To reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
1: Otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
27: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej, a uczniowie chcą, by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Rosja mówi nie i odrzuca ukraińską propozycję 60-dniowego rozejmu. Chodziło o umożliwienie przeprowadzenia w tym czasie wyborów prezydenckich. Rzecznik Kremla przyznał, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego.
2: SK Poznań News.
3: Julia Omachel. Policjanci wzięli pod lupę kierowców, rowerzystów i osoby na hulajnogach elektrycznych. Posypały się mandaty.
4: Policjanci ujawnili podczas tych działań ponad 1500 różnego rodzaju wykroczeń.
3: Mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Kontrola pokazała, jak dużo jest jeszcze do zrobienia, aby na drogach było bezpiecznie. Nowy mural powstał na budynku byłej fabryki czekolady. Dominujący kolor? Wiadomo.
5: Tych odcieni brązu, my byliśmy nazwane ich chyba z 30 różnych.
3: Mówi Dominik Dziedzina ze studia, które namalowało pracę. Mural zobaczycie przy ulicy Świętego Wawrzyńca.
21: Gdybyście mieli ochotę teraz na dobry numer od Calvina Harrisa i Disciples, to bardzo proszę, How Deep Is Your Love, tak właśnie będzie, bo to są hity na czasie, bo to jest Radio SK, ale będzie też nówka sztuka, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Tylko spokojnie, chwilkę poczekajcie. Rafał Adamczak, dzień dobry. Hit, hit.

0: jeżeli ten poniedziałek was jakoś tak zmęczył porządnie, już w waszej głowie kiełkuje myśl, a może by tak gdzieś na weekend, a z drugiej strony od razu sami tłumaczycie, no ale paliwo takie drogie, bo faktycznie będzie drożej jutro. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06, za litr 98 7,95, minimalnie potanieje olej napędowy, 8,02 za litr będzie. No właśnie, tak to wygląda z paliwem, tak to wyglądać będzie jutro, ale słuchajcie, no wszystko jest lekarstwo, takim świetnym lekarstwem może być nasz odlot ściśle tajny, czyli wy nie robicie nic poza tym, że się zgłaszacie do zabawy w naszej apce eskowej, a potem musicie mieć przygotowaną walizkę, spakowaną najlepiej, bo jak przyjdzie wam się stawić na lotnisku 23 i być gotowym, żeby polecieć z naszą ekipą eskową nie wiadomo gdzie, no to musicie się stawić, po prostu. Zadanie jest konkretne, a potem to już tylko zabawa, a potem to już tylko, no, sami wiecie. Kto obserwował nasze wyczyny w ramach poprzednich odlotów ściśle tajnych na Cyprze czy też Maladze, ten wie, o czym mówię, reszta pewnie się domyśla, ale możecie to sprawdzić chociażby w naszych socialach. Dobra, słuchajcie, to co było, to jedno, a kolejna sprawa to to, że ten kolejny odlot ściśle tajny się zbliża. Przypominam, zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej eskowej apce. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
3: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
5: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
4: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
5: Garnitury w dużych rozmiarach.
4: Salony Cybina zapraszają poniedziałek, sobota, 10:20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
6: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
7: Zbliżają się święta pamięci o naszych zmarłych. Odwiedź nasz punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa na parkingu galerii Home Park Franowo. Bogaty asortyment, najlepsze ceny i można płacić kartą. Punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa. Serdecznie Państwa zapraszamy.
8: Ile można szukać tej roboty?
9: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
8: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
9: avalon-logistics.pl.
8: Nie czekaj, zgłoś się!
10: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
11: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
12: W Polimeksie na Halera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Halera 5.
13: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania. Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań Stalołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
14: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
15: To będzie ostatnia reklama.
8: Ile można szukać tej roboty?
9: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
8: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
9: avalon-logistics.pl.
8: Nie czekaj, zgłoś się!
16: I po reklamie.

0: życie uczuciowe u Shawna Mendesa kwitnie bardzo ładnie. W ubiegłym miesiącu na pokazie mody zaprezentował się ze swoją nową dziewczyną. No, trzymamy kciuki oczywiście. Niech kwitnie dalej! Shawn Mendes i Stygis za nami w Radiu SK. 28 minut do godziny... Wróć, 27 minut do godziny 15.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest taki dobry moment dla tych, którzy lubią polską muzę. Jeżeli chcecie zrobić głośniej w swoim samochodzie albo w pracy, w radiu, to bardzo proszę, można teraz, bo to jest kawałek, który przy okazji jest w propozycjach do Rap 20 Radia SK. Rap 20 dzisiaj po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Czy nadal będzie w tych propozycjach, czy zadebiutuje na jakimś konkretnym miejscu, to tylko i wyłącznie od was zależy, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk.pl. A co to za numer? To jest numer od panów, z których jeden kryje się pod pseudonimem 730 Hancho, drugi to Malik Montana, a kawałek nazywa się Mami.

0: to na koniec pracy, jeszcze w pracy, czy może potem w domu. Nie dajcie się prowokować. Niech to będzie fajne poniedziałkowe popołudnie. Trzymajcie poker face do samego końca, aż wam będzie naprawdę tak błogo, fajnie i dobrze. Może późnym popołudniem, może już wieczorem, ale jednak. Lady Gaga, Poker Face, w Radiu SK. To są hity na czasie. Za chwileczkę u nas Simply My Body Isn't Ready.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.

0: 99 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
11: Pompa ciepła, kocioł gazowy czy inne źródło ogrzewania? Trzy rozwiązania, jedna firma. AK Klimatyzacje. Darmowa wycena i doradztwo. Poznań, Stalołęka, Środa Wielkopolska i okolice. AK-klimatyzacje.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
16: Chyba rurka.
15: A, no faktycznie.
16: No.
17: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
18: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście. Pilska 45.
19: I po reklamie.

0: I takie dobre tempo przybiera poniedziałkowe popołudnie. I tak, trzymajcie, Back to Yours, tak nazywa się ten kawałek. To jest SK, to są hity na czasie. A jak dobre tempo i popołudnie, bo to już za 4,5 minuty godzina 15, to po 15 z wami Sointa i Korosiel w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
3: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Psst, cześć, to Influencen, ten od Zen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Szukasz pomysłu na idealne spotkanie ze znajomymi lub integrację firmową? Minigolf, dart i najlepsza rozrywka czekają w centrum Poznania. Wpadaj na ulicę Gwarną 9 lub wejdź na gierki.pl.
17: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
18: Kraków, ruszamy dalej.
19: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
22: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
23: Postoicie na Królowej Jadwigi i ulicy Garbary, dojazd w stronę AWF-u, a także na Jana Pawła II i Moście Przemysła, dojeżdżając do Ronda Starołęka. Na termometrach 12 stopni, a na niebie sporo chmur, z których jeszcze może dziś popadać.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmiarowo-Rynkowa 92.
25: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 15. Agata Chruściak, zapraszam. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
10: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
0: A z kolei z danych resortu edukacji wynika, że dziś lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła budynki stacji benzynowych. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Są wątpliwości co do jej stanu psychicznego.
11: Prokurator powoła biegłych psychiatrów, których zadaniem będzie wypowiedzieć się odnośnie jej stanu psychicznego.
0: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Najbliższe 3 miesiące kobieta spędzi w areszcie. Wniesienie i użycie na stadionie środków pirotechnicznych oraz posiadanie narkotyków. Za to odpowie 6 pseudokibiców. Ci przyjechali na mecz między GKS-em a Odrą Wodzisław w Jastrzębiu-Zdroju. Część z nich zatrzymano przed spotkaniem, a część podczas. Mają od 16 do 27 lat.
13: SK Poznań News.
14: Julia Omachel. Tradycyjny korowód wraca na ulicę Święty Marcin. W ubiegłym roku jego brak wywołał sporo emocji, ale 11 listopada barwny pochód znów przejdzie ulicami Poznania. Pojawi się też imieninowe miasteczko z rogalami, pokazy, warsztaty oraz koncerty. Po raz pierwszy paradę będzie można również oglądać online. Poznańscy naukowcy w ścisłej światowej czołówce. Badaczki i badacze z UAM po raz kolejny trafili na prestiżową listę Uniwersytetu Stanforda. Zestawienie wyróżnia 2% najbardziej wpływowych umysłów na świecie, biorąc pod uwagę między innymi liczbę cytowań ich prac.
15: Sońta i Koroście.
16: Sońta i Koroście, czyli ESK w Radiu ESK.
27: Pani lektor mogła jeszcze nie wiedzieć, że Sońty na razie nie ma, zatrzasnął się w windzie. Robimy wszystko, żeby go stamtąd wyciągnąć, ale nie mamy pewności, kiedy do tego dojdzie. W każdym razie ja jestem i zamierzam trochę grać, a trochę gadać. Na początku będę grał Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Save My Love w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Jak mówiłem, Sońta zaciął się w windzie i trwa akcja wyciągania go z tej windy. Kierownik przyjechał widlakiem i być może uda się go wydobyć, tylko nie mogę obiecać na kiedy. Dlatego tymczasem postanowiłem zająć was pewną ciekawostką, o której przeczytałem, że młodzi chłopcy, tacy 16-17-letni, podobno wydają teraz 200 zł miesięcznie na fryzjera. To znaczy za uszami i z tyłu krótko, a na środku trwała. I to się nazywa broku i kosztuje 200 zł. 200 zł! To dziewczyny nawet nie wydają do fryzjera, a teraz ci młodzi chłopcy wydają. Za 200 zł, gdybym miał pójść do fryzjera, to bym wolał sobie głowę odciąć, a 200 zł zaoszczędzić. Zapytałbym, co Cinek myśli o tym, no ale jak mówiłem, jest w windzie. Całe szczęście, na razie podpięliśmy mu tam już takie łącze, żeby mógł od czasu do czasu coś skomentować. Co myślisz, Cinek, o tym, żebym ja sobie głowę odciął?
1: Graj już lepiej hity na czasie, bo gadasz głupoty.

0: Jak w piosence jest hej, hej i je, je, to ma dużo większe szanse, żeby zostać sukcesem. I tak właśnie było w piosence Davida Guetty, Memories w Radiu SK. Mówiłem przed chwilą o tym, że rodzice młodych chłopaków muszą wydawać nawet 200 zł na fryzjera miesięcznie, no bo oni robią tę fryzurę na broku, a co wiąże się z tym, że na czubku głowy trzeba zrobić trwałą. Trwałą! A tu pani nagrała głosówkę na eskowym messengerze i mówi: panie, 200 zł, co pan oszalałeś, to znacznie grubsze kwoty są.
1: A propos fryzjera, 200 zł to jest nic. Mój syn ma niespełna 12 lat i my wydajemy na trwałą, razem z pielęgnacją i ścięciem, 350 zł. Ale nie co miesiąc, tylko co 5 miesięcy.
0: I tak co 5 miesięcy za często. No, ale już pani się podoba, to niech już będzie. Jak się mamusi, syn mu się podoba, to warto zainwestować w tę czuprynę, co nie? Damiano David, The First Time, za moment festy.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Największy wybór garniturów w Wielkopolsce w salonach Cybina.
11: Największy wybór kurtek Pierre Cardin.
10: Modne sukienki na każdą okazję we wszystkich rozmiarach.
11: Garnitury w dużych rozmiarach.
10: Salony Cybina zapraszają. Poniedziałek, sobota, 10.20 w Swarzędzu i Poznaniu Baranowie. www.cybina.pl.
12: Hotel włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć hotel włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu lub lepiej.
13: Hotel włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
12: Hotel włoski.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
17: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9.15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Teraz
1: wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: All right, będziemy to teraz udowadniać tym hitem, który się właśnie zaczyna. Jest hit Tiesto, Hard to be around. Ale zanim ten hit, to parę spraw dla uaktualnienia sytuacji. Cinek jest cały czas zatrzaśnięty w windzie. Kierownik z widlakiem krąży. Być może potrzebny będzie cięższy sprzęt, zobaczymy. Ale niezależnie od tego, czy go wydłubią z tej windy, czy nie, to będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka zabawa, że kategorie są nie do końca poważne. A dzisiaj odpowiedzi na literę P i potrzebuje dwojga słuchaczy, panią, pana, obie panie, obojętnie. Proszę się zgłaszać na eskowym messengerze. Proszę tam zostawiać swój numer telefonu, żebym wiedział, gdzie oddzwonić. Cinek w tej windzie, ale cały czas mamy z nim połączenie. Takie to może być taki efekt studni, no bo jest w windzie. Cinek, czy ja dobrze zapowiedziałem konkurs Państwa Miasta?
2: Ładnie powiedziane.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Czekam na wasze numery na eskowym messengerze i zaraz gramy.

0: Timbaland, Nelly Furtado. To jest Radio SK. To jest moment, żeby zagrać w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, dzisiaj gramy ze słuchaczką Elą Elżbietą. Cześć, Elżuniu.

0: Dzień dobry.
1: Ustaliliśmy już, że Ela jest teraz na pazurach. Jakie pazury robisz na jesień? Jaki kolor się na jesień robi, Elżbieta?
0: Zależy, jak kto lubi. Ja mam czerwień.
1: Czerwień, taką krwistą, romantyczną czerwień, czy taką bardziej przygaszoną?
0: Tak, tak. Nie, taką bardziej romantyczną.
1: Okej. Okay. Twoim rywalem jest dzisiaj Marek. Cześć, Marek.
2: Cześć.
1: Marek, robisz pazury, czy nie?
2: Nie, staram się mieć czyste po prostu.
1: Marek, ja nie oceniam. Jak robisz, możesz się przyznać. Ja tu nie jestem od oceniania. Ale nie robisz, rozumiem.
2: Nie.
1: Okej, w porządku. Twoje życie, twoja sprawa, twoje pazury. Słuchajcie, kochani, gra polega na tym, że dzisiaj wszystkie odpowiedzi na literę P jak Polska. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Ela, a później Marek. Czy wszystko jest jasne, kochani?
0: Wszystko jasne.
1: Wszystko jest jasne. W związku z tym, Elżbieto, pierwsza kategoria dla ciebie. Znajdziemy to w piórniku.
0: Pióro.
1: Pióro znajdziemy w piórniku. Pierwszy punkt dla Elżbiety. Teraz przechodzimy do Marka. Marku, znajdziemy to pod łóżkiem.
2: Poduszka.
1: Poduszkę. Lepiej na łóżku, ale jak spadnie pod łóżko, to też zaliczamy. 1-1. Elu, wracamy do ciebie. Robimy to w samotności.
0: Płaczemy.
1: Nie życzymy tego nikomu, ale rzeczywiście się zdarza. Płaczemy. 2 punkty dla Elżbiety. Możesz teraz wyrównać, Marku. Robimy to na weselu.
2: Podskakujemy.
1: Tak, podskakujemy na weselu, zdecydowanie. Ale idziecie łeb w łeb. No dobry nam się duet trafił na antenie dzisiaj w Esce w poniedziałek. Słuchajcie, w związku z tym, że jest remis, to musimy jakoś to rozstrzygnąć. Jest dogrywka. Dogrywka polega na tym, że już nie odpowiadacie i nie krzyczycie odpowiedzi, tylko krzyczycie swoje imię. Ja podaję kategorię. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i dopiero później, jak powiem, że odpowiada Ela albo Marek, to ta osoba odpowiada. Zgadnie, to ma punkt. Nie zgadnie, to wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
0: Tak, tak.
1: Uwaga, uwaga, kategoria dogrywkowa dla Eli i Marka. Zespół muzyczny.
0: Ela.
1: Ela pierwsza. Aj, po czasie, Elu, Elżbieto, mógł być Perfect na przykład, albo Pearl Jam. W związku z tym Marek wygrywa i dla niego wielkie brawa. Uhu. No dobrze, Marku, możesz sobie wybrać nagrodę w związku z tym. Gadżety eskowe, torba eskowa albo taka butelka specjalna na różne napoje eskowa. Co wybierasz?
2: Torba.
1: Torba dla ciebie, dla Eli, butelka. Wszystkiego dobrego, kochani, miłego tygodnia. Dawajcie sobie dużo przyjemności, okej?
0: Okay? Dziękuję.
2: Wszystkiego najlepszego.
1: Trzymajcie się, miłego, pa.
3: Państwa miasta w Radiu SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
4: Budoma Market, podłogi, drzwi.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
19: Zbliżają się święta pamięci o naszych zmarłych. Odwiedź nasz punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa na parkingu galerii Home Park Franowo. Bogaty asortyment, najlepsze ceny i można płacić kartą. Punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa. Serdecznie Państwa zapraszamy.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Hotel Włoski. Twoja włoska przystań w samym sercu Poznania. Pyszne śniadania, wyśmienita włoska kuchnia, parking i wszystkie atrakcje miasta na wyciągnięcie ręki. Poleć Hotel Włoski swoim gościom. Poczuj się jak w domu. Lub lepiej.
22: Hotel Włoski. Dolna Wilda 8. Z miłości do gościnności i smaku.
21: Hotelwloski.pl.
23: I po reklamie.

0: What If w Radiu SK. Za chwilę newsy, zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Ile można szukać tej roboty?
12: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
11: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
12: Avalon-logistics.pl.
11: Nie czekaj, zgłoś się!
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie!
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
23: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Wierzbak.com.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kórniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja Białadama.pl.
25: Godziny szczytu na poznańskich ulicach. Bez zaskoczeń postoicie na Jana Pawła II, na Lechickiej czy na Niestachowskiej w stronę Świętego Wawrzyńca. Korki też na Warszawskiej na wylocie na Sparzęc. 12 kresek na termometrach i do końca dnia możliwe przelotne opady deszczu.
23: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525, organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
24: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kórniku.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci w Lublinie. Zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiada atak z użyciem noża.
1: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
0: Informuje Anna Kamola z komendy w Lublinie. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, a grozi mu 15 lat więzienia. Zginęły 2 osoby, a 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. To po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza. Gmina zapewnia, że poszkodowani dostaną pomoc, a o szczegółach Dawid Olszewski.
2: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
3: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży.
2: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
0: A gmina czeka teraz na ustalenie nadzoru budowlanego. Będzie polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała w 2 setach Tajkę i awansowała do 2. rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Ten mecz w środę, a stawką będzie awans do 1/8 finału turnieju.
18: SK Poznań News.
21: Julia Omachel. W nocy z wtorku na środę kolejne zmiany na S11. Tym razem utrudnienia będą między węzłami Poznań Północ, a Poznań Rokietnica.
26: Ruch zostanie przełożony na wyremontowaną jezdnię w kierunku Wrocławia.
21: Mówi Alina Cieślak z GDDKiA. Wszystkie prace na odcinku Poznań Północ - Tarnowo Podgórne mają potrwać do początku przyszłego roku. Sztuczna inteligencja i zdrowie psychiczne w biznesie. W ten czwartek w Poznaniu ruszają 16 dni przedsiębiorczości. W planie dyskusje o rozwoju firm i odpowiedzialnym korzystaniu z nowych technologii. Szczegóły na stronie miasta.
27: Sońca i Koroście.
28: Sońca i Koroście.
27: Czyli ESK w Radiu ESK.
29: Proszę Państwa, sytuacja już przestaje być śmieszna. Cinek ponad godzinę temu zaciął się w windzie i do tej pory nie może wyjść. Z doniesień inżynierów, którzy próbują go wyciągnąć, wynika, że prawie zemdlał z głodu. To jest prawda, Cinek?
30: To jest nieprawda, jak większość rzeczy, które on mówi.
29: To jest chyba prawda, bo brzmi tak, jakby zemdlał z głodu, ale jakoś go ocucili, może cukier podali, bo tam jest taka dziurka w tej windzie. No nic, walczymy, będziemy czekać, aż Cinek się ocuci, wyjdzie z windy i może do nas dołączy. Tymczasem Tame Impala, Dracula w Radiu SK.

Ale ładnie ta Sanach śpiewa, co nie? Cicho Sza w Radiu SK. 13 minut po godzinie 16. Mam teraz coś dla tak zwanych fitness świrów, nazwijmy ich delikatnie, dla ludzi, którzy chodzą na siłkę, wiedzą, o co chodzi. Nie wiecie, co to jest plank? Po angielsku to jest deska, a po polsku to jest deska. Deska polega na tym, że trzeba ciało tak ustawić, że opieramy je na łokciach i na palcach stóp. I to ciało jest tak zawieszone na łokciach i palcach stóp, tak próbujemy wytrzymać jak najdłużej. Przeciętny człowiek wytrzymuje minutę. Mi się kiedyś udało wytrzymać 3 minuty, jestem dumny, jak nie wiem. A teraz czytam o rekordzie Guinnessa. Rekord Guinnessa należy do pani Donny Wild z Kanady, która wytrzymała w tej desce 5 godzin. 5 godzin bez przerwy. I uwaga, ona poprawiła swój własny rekord. Poprzedni jej rekord wynosił 4 godziny i 30 minut. Od teraz wynosi 5 godzin. Jest zdjęcie pani Donny z chwili, kiedy już miała kończyć. Już było 4:55. Uśmiechnięta, trochę wyczerpana, ale jaką ona ma sylwetkę. Trzeba robić deski, proszę państwa. I nie mówię tylko o tych, którzy pracują w tartaku.

0: To pani Adela, Ain't in La w Radiu SK. Cały czas nie ma cinka, mówiłem o tym, że półtorej godziny temu zaciął się w windzie. Uruchomiliśmy już wszystko, co mogliśmy uruchomić. Kierownika, widlaka, teraz mają przyjechać z żurawiem, no bo jednak cinek to jest kawał chłopa, próbują go wyciągnąć z tej windy. Sytuacja nie jest prosta, całe szczęście mamy takie połączenie dość dobrej jakości z cinkiem. Ty dajesz tam radę, cinek, jak się czujesz?
1: 6-7.
0: A, czyli mamy pierwsze symptomy obłąkania. No nic, trzymamy kciuki, że jeszcze wylezie z tej windy w czasie dzisiejszego programu. Tymczasem teraz atrakcje niezwykłe. Proszę Państwa, proszę wejść na sk.pl i napisać nam, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w grę. Po co to się pisze? Po to, żeby wywalczyć bilety na PGA 2026, czyli Poznań Games Arena. A główną nagrodą w naszej zabawie, i obiecuję, że ktoś z Was wygra, jest komputer do gierek Level Up o wartości 11 tysięcy złotych. Wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w tę grę. Najbardziej kreatywne telefony będą nagrodzone. Będę dzwonił i będziemy grać o ten komputer, o to PGA, o 300, a może o coś jeszcze. Zapraszam, sk.pl.
2: Autopromocja. A gdyby tak, rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbięcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejarza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz pomysłu na idealne spotkanie ze znajomymi lub integrację firmową? Minigolf, dart i najlepsza rozrywka czekają w centrum Poznania. Wpadaj na ulicę Gwarną 9 lub wejdź na gierki.pl.
4: I po reklamie.
5: SK.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: The Shape of You. Ed Sheeran w Radiu SK. Uwaga, uwaga, gramy!
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Wiecie, co to jest PGA? To jest Poznań Games Arena. I uwaga, uwaga, za dwa tygodnie, niespełna, właśnie te Poznań Games Arena. I teraz będziemy się bili o zaproszenia na to, o komputer Level Up, warty 11 tysięcy złotych. Słowem, będziemy grali w grę. Jak to się mówi na SK.pl, zgłaszaliście się, żeby zagrać ze mną w grę i są z nami słuchaczka Patrycja. Witaj, Patrycja.
2: Witam, witam.
0: Jaka jest twoja ulubiona gra?
2: Różne są gry.
0: A w Małysza grałaś kiedyś?
2: Nie grałam.
0: No, a to ten komputer warty 11 tysięcy to akurat jest za duży trochę do gry w Małysza, ale okej. Okay. Patrycja, w każdym razie będziesz rywalizowała z Michałem. Cześć, Michał.
3: Cześć, witam.
0: Michał, ulubiona gra twoja?
3: League of Legends.
0: League of Legends, alright. Słuchajcie, kochani, zasady są następujące. Mam dla was trzy pytania. Zadaję pytanie, jak ktoś zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowie dobrze, to ma punkt, odpowie źle, to jest punkt dla przeciwnika. I po trzech pytaniach sprawdzamy, kto miał więcej poprawnych odpowiedzi. Kto miał więcej poprawnych odpowiedzi, to nie dostaje nagrody, tylko przechodzi do jutrzejszej rundy walki o ten fantastyczny komputer. A kto przegrywa, to dostaje nagrody pocieszenia i też jest fajnie. Czy wszystko jest jasne, kochani?
3: Jasne.
0: Czyli ja mogę przejść do zadawania pytań, tak?
2: Tak.
0: Okej. Okay. Pierwsze pytanie brzmi: jak ma na imię raper Peja?
3: Michał
0: pierwszy.
3: Rychu
0: Peja. Pierwszy punkt dla Michała. Musisz się skoncentrować, Patrycja, żeby pozostać w grze. Michał, to twoje dziecko tam krzyczy?
3: Nie, mogę.
0: To Patrycji dziecko. Patrycja, czy możesz się skoncentrować z dzieciakiem?
2: Oczywiście, tak.
0: Pozdrów koniecznie od nas. Drugie pytanie, kochani. Ile złotych medali olimpijskich ma pan Adam Małysz?
3: Michał? 7.
0: Nie, Adam Małysz nie ma ani jednego złotego medalu olimpijskiego. Ma 0 medali złotych olimpijskich. W związku z tym punkt jest dla Patrycji. I teraz pytanie trzecie. Pozwolicie, że pytanie trzecie będzie dotyczyło gier. Uwaga, uwaga, uwaga. Ile mieczy ma Geralt z Rivi, czyli...
3: Michał?
0: 2 miecze ma Geralt z Rivi, w związku z tym Michał wygrywa dzisiejszą rozgrywkę.
2: Gratulacje.
0: No dobrze, Michał, to dla ciebie informacja jest krótka. Przechodzisz do drugiej rundy walki o ten komputer Level Up warty 11 tysięcy, a informacja dla Patrycji też jest, myślę, całkiem przyjemna. Otóż, Patrycjo, sympatyczna, już cię informuję, co wygrywasz. Wygrywasz podwójne zaproszenie na PGA 2026. Ponadto wygrywasz 300 zł kieszonkowego, co też jest przyjemne, a ponadto jeszcze wygrywasz głośnik przenośny. Chyba może być, nie?
2: Super, fajna nagroda.
0: A jak? Wszystkiego dobrego, druga runda jutro. Z Michałem się słyszymy, a Patrycję żegnamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy.
0: Pa.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

Loka Shakira w Radiu SK. Shakira, która pięknie śpiewa i też znana była z tego, że była w związku z panem, który nazywał się Piqué. A pan, który nazywał się Piqué, słynął z tego, że bardzo dobrze grał w Piqué. Co nie?

0: Cinek, co myślisz o tym żarcie, dobry?
1: Żenujące.
0: Cinek jest w windzie cały czas, zaciął się, także nie dziwię się, że mnie nie chwali, bo siedzi już tam prawie 2 godziny, próbujemy go wydostać naprawdę ciężkim sprzętem, zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Za chwilę Carla Fernandez w SC.
2: Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście, Pilska 45.
7: Lumina Park powraca do Poznania z zupełnie nową opowieścią. Już 23 października swoje bramy ponownie otwiera największy park iluminacji w Wielkopolsce. Przekrocz je i odkryj niezwykłą Akademię Magii. Zajrzyj do Katedry Astrologii. Odnajdź drogę przez tajemniczy labirynt i staj się adeptem świetlistej szkoły czarodziejów. Lumina Park Poznań zabierze Cię do świata zaklęć, tajemnic i magicznej energii. Do zobaczenia w ogrodzie dendrologicznym UPP. Sponsorem projektu jest Enea. Więcej na luminapark.pl/Poznań.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
11: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
10: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
11: Magnifique!
10: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
11: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
12: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
14: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
18: I po reklamie.

0: Liwka w Radiu SK. Poza tobą nic. Za parę minut 17 i newsy. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ciao! Przyjechałem do Poznania, spróbowałem pizzy w hotelu Lechicka i mamma mia! Muszę zadzwonić do mamy.
5: Powiedzieć, że dobra?
4: Nie! Zapytać, czemu ona takiej nie robi?
5: Tylko teraz na hasło radio minus 15% rabatu na pizzę. Hotel Lechicka, ulica Lechicka 101, Poznań.
6: Psst! Cześć, tu Influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
11: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
14: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
15: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, Przeźmierowo-Rynkowa 92.
21: Sponsorem programu jest właściciel M1 Poznań, centrum handlowego z salonami mody, sklepami specjalistycznymi oraz strefą rozrywki.
22: Godziny szczytu na poznańskich ulicach. Zakorkowane są garbary, rondo Śródka. Sporo aut też na Przybyszewskiego w stronę skrzyżowania z Bukowską. Na termometrach 13 stopni, choć temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Do końca dnia sporo chmur, z których jeszcze popada.
23: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Glamour, organizujący imprezy okolicznościowe Przeźmierowo-Rynkowa 92.
21: Sponsorem programu jest właściciel centrum handlowego M1 Poznań.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
0: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce Podwyżkowym i w Warszawie. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
1: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
2: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
1: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu.
18: Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
0: Mówi Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Michał Kołodziejczak złożył swoje doniesienie do ABW. Nie chciał ujawniać, w jakiej konkretnie sprawie. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach nadal mamy zimowe warunki. Trzeba mieć sprzęt w postaci raków, czekana i kasku.
24: SK Poznań News.
25: Julia Omachel. Są zarzuty dla 20-letniego kierowcy Audi za tragiczne potrącenie rowerzystek. Do wypadku doszło wczoraj w powiecie grodziskim. Jedna kobieta zginęła, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Zarzut dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Duże zmiany dla kierowców i pieszych na Jeżycach. W czwartek rusza przebudowa ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Janickiego do Żeromskiego. Będą zwężenia jezdni, zakaz parkowania i zamknięty wylot z Janickiego. Szczegóły na stronie ZDM-u.
24: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK. W Radiu SK.
26: To już nie jest śmieszne, kochani. Cinka nie ma od 2 godzin, jest zamknięty w windzie. Już naprawdę wezwaliśmy straż miejską, gościa z żurawiem, widlakiem kierownik próbuje go stamtąd się wydostać. I nic, normalnie nic. Całe szczęście mamy połączenie z cinkiem takie chwilowe i takie echo jest trochę, no wiadomo, on w windzie siedzi. Jakbyś tak jednym słowem określił tę swoją sytuację? Jakbyś określił to pomieszczenie, w którym jesteś, Cinek?
27: Pudło.
26: Kurczę, rzeczywiście słabo. No nic, nie wiem, czy tam radio słychać w tej windzie, a jak słychać, to mam dla ciebie dobrą informację. Måneskin, I Wanna Be Your Slave, teraz w Esce.

Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK. 15 minut po godzinie 17. Czytam tutaj, kochani, to jest informacja dla pań szczególnie. Przeglądanie pism modowych albo takich stron, gdzie prezentują się modelki w jakichś ubraniach ładnych. Jeżeli takie pisma, takie strony panie przeglądają przez 20 minut dziennie, to to sprawia, że satysfakcja kobiety z tego, jak ona sama wygląda, spada o blisko 50%. Spada o blisko 50%, także wniosek jest prosty. Proszę nie oglądać pism modowych, to będą panie bardziej zadowolone z tego, jak wyglądają. Natomiast przeglądanie pism modowych przez panów oznacza, że zapomnieli do toalety zabrać telefonu.

0: Bobby Romeo, Fly High w Radiu SK. W telewizji pokazują niewiarygodną rzecz. Chłop się pomylił, to znaczy za bardzo zaufał nawigacji, wjechał do jeziora i już wszyscy myśleli, że zginie, ale całe szczęście miał otwarty szyberdach, wyszedł szyberdachem i zaczął miotać wulgaryzmami, że nawigacja go oszukała. Proszę używać własnego mózgu, to jest ciut lepsze niż nawigacja. Nie wiem, być może nawigacja kiedyś będzie mądrzejsza, ale w moim rankingu najmądrzejszych urządzeń na świecie mózg wciąż stoi ciut wyżej niż nawigacja. Teddy Swims i Bad Dreams za moment w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
7: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
6: Ciężka?
7: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
6: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
7: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
6: Chyba kumacji.
8: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Ale fajny sweter! Gdzie go kupiłaś?
10: Nie kupiłam. Zrobiłam. Z włóczki Drops. Kosztuje tylko 5,69.
11: W Polimexie na Hallera 5 w Poznaniu znajdziesz włóczki, kwiaty i pasmanterię. Polimex.net. Poznań Hallera 5.
12: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
15: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
16: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
19: I po reklamie.

0: tam znam.
1: Sanach w Radiu SK za 25 minut 18 i będziemy powoli zbierali się z roboty do domu, co nie? Ja mam nadzieję, że większość już w drodze na obiadek poniedziałkowy, a jak jeszcze nie, no to wylatujcie. Jak poniedziałek będzie z głowy, to już później będzie dobrze. Morena, teraz w Radiu SK.

0: Forever Young i Jay-Z w Radio SK. Słyszeliście, co się stało z tym Michałem Kołodziejczakiem, nie? Z tym, który miał być twarzą polskiej wsi. Jeżeli tak ma wyglądać polska wieś, to może już lepiej niech wcale nie ma twarzy. W każdym razie ten Kołodziejczak ma pewne problemy wizerunkowe i to chyba nawet więcej niż wizerunkowe, bo Kanał Zero opublikował nagrania, z których wynika, że on zażywał narkotyki, zmuszał tam swoje asystentki do zażywania i wykorzystywał je na wiele różnych sposobów. No i Michał Kołodziejczak postanowił przystąpić do kontrataku i zatrudnił detektywa Rutkowskiego. Jezu. Ten wylazł z samochodu Rutkowski, przebrany za Kim Jong-una, w szerokich spodniach, zafarbowany na czarno, broda taka czarna, przyciemniane okulary, opowiada jakieś pierdoły, nie da się tego słuchać. I zwołał Kołodziejczak na dzisiaj konferencję prasową i na nią nie przyszedł. I Rutkowski mówi: utknął w korku, śledzimy ten temat. To jest taki kabaret, że ja myślę, że ten Kołodziejczak pomyślał: rzeczywiście, jest problem, co tu zrobić? Może zrobić coś najgłupszego, to wtedy zapomną, dlaczego w ogóle ja mam problem. No i zatrudnił Rutkowskiego. Trzymajcie się tam, chłopaki.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
7: Ile można szukać tej roboty?
8: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
7: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
8: Avalon-logistics.pl.
7: Nie czekaj, zgłoś się!
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Szukasz pomysłu na idealne spotkanie ze znajomymi lub integrację firmową? Minigolf, dart i najlepsza rozrywka czekają w centrum Poznania. Wpadaj na ulicę Gwarną 9 lub wejdź na gierki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: I po reklamie.

0: All of my love w Radiu SK. Łukasz Duńczyk się pojawił. Dzień dobry, Łukasz.
1: No cześć, hej, ale ty dzisiaj samotny jesteś.
0: Ja jestem dzisiaj samotny, wiesz, to i tak cieszę się, że przyszedłeś, bo mogę spojrzeć człowiekowi w twarz. Coś się dzieje, ktoś się odezwie, zapytać co u ciebie. Czy wszystko w porządku, dobrze wszystko u ciebie?
1: Nie, no wszystko dobrze, słuchałem trochę ciebie. Fajnie, fajnie było, słuchaj, dobrze grałeś i ja postaram się tego nie popsuć.
0: No to bardzo się cieszę, imprezka, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci. Reklama. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Z okien sali w hotelu Lechicka widzę, jak miasto tętni życiem. A tutaj? Spotkanie w pełni, pomysły aż kipią. Przerwa na pyszną kawę i przekąski to czas, żeby chwilę odetchnąć i zainspirować się widokiem. Twoja konferencja zasługuje na taką atmosferę. Sale w hotelu Lechicka. Przestrzeń do sukcesu. Zarezerwuj teraz na hotel-lechicka.pl.
7: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
9: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
10: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
11: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na Ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Wierzbak.com.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kurniku, oferujący dania kuchni regionalnej. Restauracja Białadama.pl.
20: Niezmiennie sporo jest jeszcze samochodów na Niestachowskiej w stronę Świętego Wawrzyńca, a także w okolicach wszystkich największych poznańskich rond. Tam kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na termometrach 12 stopni. Możliwe, że jeszcze dziś trochę popada.
18: Sponsorem programu jest Szkoła Jazdy Wierzbak. Telefon 19 525. Organizująca kursy prawa jazdy od 35 lat.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Biała Dama w Kórniku.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Krajowa dziewiątka w Kłupnie na Podkarpaciu zablokowana, to po śmiertelnym wypadku. Samochód osobowy zderzył się z autobusem, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Prokuratura bada, czy użycie broni było konieczne. Chodzi o wydarzenia z Nowego Sącza. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z nich śmiertelnie postrzelił mężczyznę.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
18: SK Sport News.
20: I jeszcze dziś dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. Właśnie teraz zaczyna się mecz Radomiaka z Motorem Lublin. O 20.30 GKS Katowice zagra z Wieczystą. A Iga Świątek utrzymała 9. pozycję w światowym rankingu tenisistek. Na czele od ponad miesiąca Kazaszka Jelena Rybakina. Maja Chwalińska spadła o jedną lokatę ze swojej rekordowej 21 na 22.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
18: SK Poznań News.
20: Julia Omachel. Mieszkańcy Łazarza zwracają uwagę na wysokie prędkości na Grunwaldzkiej między Matejki a rondem Nowaka Jeziorańskiego. Radny osiedla Andrzej Janowski sugeruje ograniczenie do 30 km na godzinę w tym miejscu.
16: Na pewno byłoby bezpieczniej, ale byłby też mniejszy hałas.
20: Rada osiedla ma omawiać ten temat na następnym spotkaniu z miejskim inżynierem ruchu. Niedźwiedzie z poznańskiego zoo potrzebują zapasów na zimę. Zbliża się czas hibernacji, dlatego zwierzęta muszą szybko przybrać na wadze. Zoo ogłosiło zbiórkę orzechów włoskich. Można je przynosić do czwartku.
18: Imprezka! Imprezka!
1: No to słuchajcie, ja mam pomysł. Bądźmy jak te owieczki, które wczoraj wróciły z hal i teraz będą odpoczywać. Wracamy razem do domu, no i pospieszmy się, bo pewnie obiad w domu już do odgrzania czeka. A wesce jak zawsze czekają najlepsze hity na czasie. Teraz się kołyszemy romantycznie z Zalią. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Buzz on Bone w Radiu SK. Ile ten gość ma sił po poniedziałku? Jest 11 po 18, a on tutaj takie rzeczy na antenie Eski wyczynia. Tak właśnie Eska odwołuje poniedziałek. Ten dzień już nie jest straszny, słuchajcie, on już się kończy. Teraz jest ta najlepsza część dnia, wszystko co najgorsze za nami. No właśnie, jeszcze a propos siły, to ja mam pytanie do was. Na co macie siłę po całym poniedziałku? Może energii wam wystarczy tylko na to, żeby wnieść sam zakupy z samochodu na górę? A reszta energii to już tylko leżenie na kanapie przed telewizorem z herbatką, z dobrym serialem na ekranie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. O, a może macie siłę tylko na to, żeby teraz, czekając na dziecko, które jest na zajęciach dodatkowych, drzemać przez godzinę w samochodzie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co macie teraz siłę? A siłę dodamy hitami na czasie Narly i Major League DJs już teraz w SC.

0: dalej przy takich numerach, nawet po ciężkim poniedziałku siły jakoś wracają. Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. No a ja was dzisiaj pytam, na co jeszcze macie siłę o tej porze 21 minut po 18? Patrycja?
1: Pytacie, na co mam jeszcze siłę dzisiaj?
0: No.
1: Koło południa? Dwugodzinny trening nóg. A wieczorem co? Trening siatkówki, tak więc pozdrawiam wszystkie zapalone siatkarki.
0: Nie no, Patrycja, szacun, podziwiam. Nie tylko za to, że masz jeszcze siłę, no bo jak ktoś jest wysportowany, to ma siłę. Ale ja bardziej podziwiam za to, że ty znalazłaś ekipę, z którą w tę siatkę można pograć w środku tygodnia, nie w weekend. Bo wszyscy wiemy, jak to wygląda, prawda? Ten nie może, bo musi dziecka popilnować, ta ma pracę, tamten mówi, że jest chory, a tamta udaje, że jest chora i się bardzo ciężko zebrać, a Patrycja udowadnia, że jednak da się. No właśnie, jeśli czeka was jakiś wieczorny trening, to zostańcie z Eską, my tu mamy numery, które dobrze nakręcają. Co tu? O, na przykład, słuchajcie, jak będziecie podjeżdżać pod salę, ha, to właśnie w takim rytmie, yeah, jak król. Asher i Lucardis, to na pewno niedługo w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz Bankom Żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie! Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznani. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.
8: A, no faktycznie.
9: No.
10: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
11: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście, Pilska 45.
12: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty! W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
13: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Proszę pani, co się wydarzyło w naszej szkole?
15: Nasza szkoła przeszła termomodernizację. Budynek został docieplony, wymieniliśmy okna i dach.
16: Widzę, że zmodernizowane zostało też ogrzewanie. Zamontowano nowe grzejniki, inteligentne sterowanie i pompy ciepła.
14: A te drzewa i wiata rowerowa?
15: One też są częścią projektu. Powstał również mural oczyszczający powietrze.
16: Dzięki tym zmianom oszczędzamy energię i dbamy o klimat.
17: Projekt został współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
20: I po reklamie.

0: bardzo dobre, soczyste, wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak na antenie Radia SK. Odwołujemy razem ten poniedziałek, a wy się chwalicie na Messengerze, na co jeszcze macie siłę. O tej porze już za 20:19 po całym poniedziałku. Łukasz?
1: Cześć, Radyjko.
0: No siemano.
1: Siłę na co mam? No. Na powrót do domu i na palenie drzewem w mojej i żony pompie ciepła.
0: Słuchajcie, aż spytałem czat GPT, czy w pompie ciepła da się palić drewnem. I się okazuje, że się da, jak ktoś ma jakiś kominek podpięty, czyli tam u Łukasza bardzo przyjemny, ciepły, romantyczny wieczór się szykuje. To ja w takim razie życzę, żeby żaden tam ból głowy się nie pojawił, ani inne tego typu przeszkody. A jeśli ktoś z was nie ma kominka, to ja przypominam, że na YouTubie bardzo fajne kominki można włączyć. A w Radiu SK, jak zawsze, są dobre na wieczór hity na czasie. Lady Gaga i Abrakadabra za chwilę. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Program sponsoruje dealer aut hybrydowych BYD Cichy Zasada. Poznań, ulica Wierzbieńcice 2A. www.bydcichyzasada.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Aniu, zauważyła pani, że w szkole jest teraz dużo cieplej?
13: Oczywiście, to dzięki termomodernizacji. Budynek został ocieplony, a system ogrzewania wymieniony na nowoczesny i ekologiczny.
14: Słyszałem też, że szkoła korzysta z odnawialnych źródeł energii. To świetna wiadomość. Mniej zanieczyszczeń i niższe koszty utrzymania.
13: Dokładnie. To inwestycja w zdrowe dzieci i ochronę klimatu.
12: Czyli mamy cieplej w klasach i czystsze powietrze?
14: Właśnie tak. A wszystko dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku szkoły podstawowej w Czempiniu, Borowo 76, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
15: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50/50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
16: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie! Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
17: Chcesz poczuć więcej swobody przy każdym kroku? Wpadnij do Barefoot World w Starym Browarze i odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone do naturalnego ruchu. Damskie, męskie i dziecięce modele czekają na ciebie na miejscu. Przyjdź, przymierz i poczuj różnicę. Barefoot World. Stary Browar Atrium poziom plus 1. Twoje stopy pragną wolności.
18: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a na

0: nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
3: I po reklamie.

0: na wieczorne pobudzenie. Rosie w Radiu SK to jest ta dziewczyna, która robiła apacy z Bruno Marsem, a to jej nowy solowy numer. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a ego Cristiano Ronaldo wystrzeliło w kosmos i jest gdzieś teraz na orbicie okołoziemskiej, słuchajcie. W jednym z wywiadów Ronaldo powiedział tak: najlepszym piłkarzem w historii jestem ja, kropka. Liczby mówią same za siebie. No zdania są podzielone, no bo niektórzy twierdzą, że to Messi jest najlepszy, prawda? No obaj są dobrzy, no to jest jak wybieranie między sernikiem z rodzynkami czy bez. Ale żeby tak piłkarz sam o sobie mówił, to tak trochę dziwnie, prawda? Coś czuję, że Cristiano Ronaldo nie ma zbyt wielu kolegów do plotkowania w pracy, bo największym fanem i największym przyjacielem Cristiano Ronaldo jest Cristiano Ronaldo. No i może jeszcze żona z mamą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Nie, to też nie.
9: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
8: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
9: To może od razu wyspa?
8: Śmiej się, śmiej. Mam.
9: Co masz?
8: Wyspę w Poznaniu.
10: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
11: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
16: Poznań na czasie.
17: Julia Omachel z tej strony. Dobry wieczór. Zaglądamy do Teatru Muzycznego w Poznaniu, w którym mamy dwa hitowe muzykale do zobaczenia w najbliższym czasie. Pierwszy z nich to Deszczowa piosenka, która przeniesie nas do złotej ery Hollywood z tańcem w prawdziwym deszczu i klasycznym stepowaniem. Z kolei druga propozycja to poruszający spektakl Drogi Ewanie Hansenie. Ten z kolei dotyka problemów, z jakimi mierzą się obecnie nastolatkowie.
15: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo. oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
14: Muzyką się żyje.
0: Notowania mamy naprawdę niezłe. Eurowizja Junior już za niecałe 2 tygodnie, a nasz reprezentant ma powody do radości. Wiktor Sas zajął 2 miejsce w internetowym głosowaniu fanów Eurowizji. Więcej o tym piszemy na SK.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity i ma prośbę do słuchaczy Radia SK. Czekajcie. Strasznie cicho Wiktora słychać, coś mi tutaj... No Wiktor Sas po prostu prosi was, żebyście na niego głosowali, jak już będzie. Czekajcie, może teraz?
18: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
0: Do zobaczenia. Finał Eurowizji Junior już 24 października i w przeciwieństwie do tej dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta w trakcie transmisji. A już dzisiaj wieczorem w Radiu SK nowe notowanie Rap 20. Jak co tydzień Matif Uczyło odliczy 20 waszych ulubionych rapowych numerów. No ale tym razem nie będzie sam. Do studia Radia SK wpadnie Szaran, czyli raper, który ostatnio nagrał wspólny numer z Michałem Wiśniewskim i na pewno nieco zdradzi na temat tej współpracy. Odpalajcie Radio SK dzisiaj po 23, a teraz zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. Na miejscu pierwszym ostatniego notowania było Halo, czyli wspólny numer O co chodzi i Taco Hemingwaya.
19: Imprezka.
0: A za moment ktoś z was zrobi halo, bo ja zadzwonię z bardzo dobrymi informacjami. Mam dla was 2 zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba i takie fajne markowe pomarańczowe słuchawki. To za chwilę, a teraz na słuchawki wlatuje Temper City. Łukasz Zdończyk, witajcie. Minuta po godzinie 19:00.

0: Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. I niby wszystko fajnie, przyjemnie, poniedziałek się kończy, ale teraz będzie strasznie. Pojawią się dreszcze.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: Na sk.pl piszecie, jaką przeżyliście taką strasznie śmieszną historię, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się dobrze. I razem ze mną teraz Kacper. Cześć, Kacper.
2: Cześć wszystkim, cześć.
0: U ciebie się wydarzyła taka historia, że nawet ofiara jedna była i za chwilę się dowiecie, co to za ofiara. Kacper, pozwól, że ja zrobię wstęp do tej historii, a ty ją dokończysz,
2: bardzo
0: bo tam
2: proszę.
0: Zakończenie jest piorunujące naprawdę, jak w takim dobrym horrorze. Była tak. Trzecia w nocy. To jest najgorsza pora na takie rzeczy, słuchajcie. Nagle jakieś dudnienie w kuchni. Coś tam skrzypnęło. Nagle metal uderzający o talerz. I Kacper myśli, że to złodziej. I teraz mów wszystkim, jak ta historia się skończyła. Kto był tym złodziejem?
2: Serio? Szczerze? Byłem pewny, że to jest złodziej, słuchajcie. Po czym oczywiście schodzę. Wziąłem jeszcze po drodze jakąś patelnię, bo gdzieś tam stała. Czy coś wziąłem takiego, wiecie, metalowego, ciężkiego. No. I dobra, jestem gotowy, schodzę, nie? Ja patrzę, a tam, słuchajcie, przy lodówie mój ojciec w samych gaciach, jedzący nasz sernik. Rozumiecie to? On zamarł, ja zamarłem. Przyznam się, że naprawdę szok, myślę, że był po obu stronach. No i tak jak już właśnie powiedziałeś, no była ofiara jedna, owszem. No i był to właśnie ten sernik, do którego się niestety musiałem dołączyć. Jako, że już się przebudziłem, no to mówię, no szkoda by było, żeby nie, co nie?
0: Aha,
2: więc stwierdziłem, że tajemnicę dotrzymamy oboje.
0: A, ja rozumiem, czyli mówisz tak, słuchaj, ja cię nie wydam, jak ty mi dasz trochę tego sernika.
2: Dokładnie. Tak, no i jako, że jeszcze była cząstka, to mówię, dobra, pochłoniemy to razem, ale naprawdę dreszczyk był totalny.
0: Ale dobrze, że ty tak na wszelki wypadek nie uderzyłeś taty tą patelnią, że ty najpierw się zorientowałeś, kto jest tym złodziejem, kto to jest.
2: To akurat w ogóle był moment, kiedy ta lodówka jeszcze była, słuchajcie, otwarta, także on mi się podświetlił po prostu w tej kuchni.
0: Po gaciach poznałeś, krótko mówiąc, dobrze, że innych ofiar
2: tam nie.
0: Ale powiedz, czy mama się dowiedziała potem, że ten sernik...
2: Tak, i słuchajcie, no najlepsze jest to, że właśnie mama się nie dowiedziała, mama się dowiaduje teraz. Także mamo, pozdrawiam cię bardzo, całą familię pozdrawiam. Nikt nie wiedział przez dobrych parę lat.
0: Rodzinna tajemnica została ujawniona na antenie Radia SK.
2: Nikt zniknął, nie? No,
0: to pozdrawiamy mamę.
2: Była.
0: Słuchaj, to teraz ty możesz mamę przekupić, żeby nie była zła na ten sernik, bo właśnie teraz zgarniacie dwa zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: No super! Mamo, to będzie dla ciebie.
0: O właśnie. A ty z tatem, z tatą do kina pójdziesz. Wszyscy zadowoleni będą.
2: Musi być jakiś balans.
0: Dzięki, trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
0: A jeżeli wy macie jakieś podobne historie, które zaczęły się strasznie, a skończyły dobrze, opisujcie je na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.

0: Tego się słucha w Wielkiej Brytanii. Odkrywamy świat z hitami na czasie. Clooney i Prosma w Radiu SK. Bardzo ciekawe wyniki badań. Połowa Polaków narzeka na system kaucyjny. No ciekawe dlaczego, prawda? Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają w domu takie pomieszczenie, w którym składują stosy butelek w workach i zawsze mówimy, a to się tam przy okazji wywiezie i nigdy ta okazja nie następuje. A jak już się człowiek zmobilizuje, ostatnio miałem taką sytuację, to podjeżdżam cały bagażnik zapakowany tymi butelkami, wrzucam 3 i komunikat: pojemnik, miks pełny. Ale to jest w sumie dobra informacja, słuchajcie, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż zacięta kasa samoobsługowa w supermarkecie i czekanie na obsługę.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESC po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
1: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
4: Proszę pani, co się wydarzyło w naszej szkole?
5: Nasza szkoła przeszła termomodernizację. Budynek został docieplony, wymieniliśmy okna i dach.
6: Widzę, że zmodernizowane zostało też ogrzewanie. Zamontowano nowe grzejniki, inteligentne sterowanie i pompy ciepła.
4: A te drzewa i wiata rowerowa?
5: One też są częścią projektu. Powstał również mural oczyszczający powietrze.
6: Dzięki tym zmianom oszczędzamy energię i dbamy o klimat.
7: Projekt został współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
10: Chyba rurka.
9: A, no faktycznie. No.
11: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
12: Toyota Ukleja. Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
13: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie! Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
14: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
15: Nie, to też nie.
16: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
15: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
16: To może od razu wyspa?
15: Śmiej się, śmiej. Mam.
16: Co masz?
15: Wyspę w Poznaniu.
17: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
18: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
19: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
20: To będzie ostatnia reklama.

0: Baby Rexa i David Guetta w Radio SK. Na podładowanie baterii po całym poniedziałku za 15 minut, godzina 20. Wcześniej pytałem was, na co jeszcze dzisiaj macie siłę. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Karolina.
1: Cześć, jedyne na co mam siłę, to pogłaskać mojego kosura Mrao.
0: Mrao, to takie mruczenie kota jest bardzo relaksujące. Więc teraz, jeśli jesteście zestresowani, przyłóżcie ucho do głośnika. Proszę bardzo. I od razu lepiej się robi, prawda? Stres znika. No chyba, że Karolinie o innego mruczącego kota chodziło. Z nami nie ma chrapania.

0: Numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki, czyli wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, MJ Deli w Radiu SK. No i przy takich numerach to wracają siły do życia.
1: Hej SK, a ja mam siłę właśnie na ćwiczenia i jadę na fitness.
0: A, czyli Kasia jedzie zrobić miejsce na jakąś fajną kolację. Niech tam druga połówka już się w tym czasie szykuje, jak ty będziesz ćwiczyła. Eseczka jest idealna do ćwiczeń, na fitness sprawdzi się na pewno Oskar Cyms bez końca, proszę bardzo, po 20. Można przy tym zrobić takie solidne cardio. A wy na co jeszcze dzisiaj macie siłę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Nie, to też nie.
4: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
3: Czegoś w Poznaniu, ale nie.

0: Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
3: Zbliżają się święta pamięci o naszych zmarłych. Odwiedź nasz punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa na parkingu galerii Home Park Franowo. Bogaty asortyment, najlepsze ceny i można płacić kartą. Punkt sprzedaży zniczy w Poznaniu, ulica Szwedzka 10A, hala namiotowa. Serdecznie Państwa zapraszamy.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena by Cordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabycordia.pl.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w Galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Aniu, zauważyła Pani, że w szkole jest teraz dużo cieplej?
5: Oczywiście, to dzięki termomodernizacji. Budynek został ocieplony, a system ogrzewania wymieniony na nowoczesny i ekologiczny.
6: Słyszałem też, że szkoła korzysta z odnawialnych źródeł energii. To świetna wiadomość. Mniej zanieczyszczeń i niższe koszty utrzymania.
5: Dokładnie, to inwestycja w zdrowe dzieci i ochronę klimatu.
4: Czyli mamy cieplej w klasach i czystsze powietrze?
6: Właśnie tak. A wszystko dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą Podniesienie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w budynku szkoły podstawowej w Czempiniu, Borowo 76. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
9: Poznań na czasie.
10: Julia Omachel z tej strony, dobry wieczór. Tajemnicze koncerty wracają do Poznania. W październiku startuje druga edycja Estrada Stage Pop-Up, w której miejsca występów i nazwiska artystów do ostatniej chwili pozostają niespodzianką. Organizatorzy chcą, żeby to była taka muzyczna przygoda i okazja do poznawania nietypowych miejsc w mieście. Przy ulicy Masztalarskiej wystąpi warszawski zespół Sabatini. Szczegóły na stronie Estrady Poznańskiej.
8: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Znany na całym świecie amerykański girls band przyjedzie do Polski. Poznaliśmy pierwszego ogłoszonego artystę przyszłorocznego Orange Warsaw Festiwalu. Już wiadomo, że na scenie pojawi się zespół Cat's Eye. Tę ekipę możecie kojarzyć z Eski, m.in. z hitu Gabriela. Słuchajcie, ja tak przy okazji, całkiem przypadkiem obejrzałem teledysk do tego numeru. Także panowie, jeśli jest przy was druga połówka, to nie polecam zdecydowanie tego teraz oglądać. Orange Warsaw Festival potrwa 13 i 14 sierpnia przyszłego roku na Torze Służewiec w Warszawie, a zespół Cat's Eye wystąpi drugiego dnia tej imprezy. A Grzegorz Krychowiak zagrał na PGE Narodowym, ale już nie jako piłkarz, tylko jako raper. Były reprezentant Polski zaczyna muzyczną karierę, wystąpił na imprezie roztańczony PGE Narodowy i tam wykonał swój pierwszy kawałek, druga połowa, który stworzył wspólnie z Quebo na Fide. I to był jeden z najszybszych muzycznych debiutów na największej arenie w naszym kraju, bo zaledwie dwa dni po premierze kawałka.
13: Impreska.
12: A na nasze muzyczne boisko teraz wybiega taki solidny napastnik z 10 albo 9 na plecach, Oscar Sims, i ma taki kawałek, który skutecznie pomoże nam odwołać ten poniedziałek. A co, już nam tego dnia wystarczy. Oscar Sims, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sombr w Radiu SK. Kasia pisze, że ona ma dzisiaj siłę tylko na to, żeby wejść do domu i zrobić sobie herbatkę, bo cały dzień żyła w pędzie. No to ja mam kawałek, który warto do tej herbatki dodać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My się na tym znamy. SK zawsze podrzuca najlepsze nowości. I to wygląda tak, że jak inni zaczną słuchać jakiegoś numeru, to wy ten kawałek już będziecie znali z Radia SK, bo my zawsze jesteśmy pierwsi z nowościami. I teraz świeży numer od belgijskiego producenta Losta Frequencies, za który nie jeden hit na koncie ma. Na przykład ten. Czyli on wie, jak grać rozluźniające bity. I teraz też ma bardzo relaksujący kawałek. Dobry na wieczór, do herbatki. Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Już teraz w Radiu SK.

0: Ja się wam przyznam, że to jeden z moich ulubionych letnich hitów. Bausa w Radiu SK. Ale się przy tym dobrze na wakacje jeździło, jak wtedy samochód płynął po autostradzie. No wy możecie jeszcze raz wakacje zaliczyć. Takie mini wakacje na jesieni. Już 23 października. Odlot ściśle tajny z Radiem SK. Zabieramy was w podróż w nieznane. Wiecie kiedy i z kim lecicie, że lecicie wy i leci ekipa Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Kierunek naszej podróży zna tylko jedna osoba u nas w radiu i to jest nasz kapitan Andrzej, który ma dla was wskazówki.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: No to nam pomógł naprawdę, cały czas nie wiem, ale co on gada w ogóle? Przecież SK wszędzie występuje, bo nas można słuchać nawet za granicą za pomocą naszej SK-owej apki. Ale można nie tylko słuchać, w apce się też można zgłosić do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia są darmowe.

To może być jeden z największych hitów tegorocznej jesieni o działaniu silnie rozgrzewającym. 7.30 Hanczo i Malik Montana, a jeszcze więcej dobrego rapu. Już dzisiaj po 23.00 nowe datowanie Rap 20. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło, który nie tylko zagra 20 waszych ulubionych rapowych numerów, ale będzie też u niego gość. Do niego wpadnie rozkręcający się raper Sharan.

0: Autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: Dni otwarte w Mazda Voyager w Poznaniu. Tylko do 24 października kup nową Mazdę z kosztami finansowania od 0%. Wybierz kredyt 50 na 50 z RRSO 0% lub leasing od 100% dla przedsiębiorców. Na wybrane modele wybierz koła zimowe i ubezpieczenie za złotówkę. Kup Mazdę w salonie Voyager do 24 października i odbierz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria lub wizytę w spa. Odwiedź salon Mazda Voyager w Poznaniu przy Świętego Michała 20.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
11: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
0: To będzie ostatnia reklama.
12: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
15: Poznań na czasie.
16: Julia Omachel z tej strony. Tym razem zaglądamy na Międzynarodowe Targi Poznańskie, bo tam sporo się będzie działo w październiku. Zaczynamy 15 października. Caravans Salon Poland 2026, czyli największe targi kamperów i przyczep kempingowych oraz wyposażenia. Następnie PGA, czyli Poznań Game Arena. To od 23 do 25 października, a 24 startują Targi Rzeczy Wyjątkowych.
14: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: SK Poznań News.
1: Czas na podsumowanie poniedziałku. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Kierowczyni, która w weekend wjechała w przystanek tramwajowy u zbiegu Grunwaldzkiej i Matejki, jest już w rękach policji. Do zdarzenia doszło około w pół do trzeciej w nocy z soboty na niedzielę.
2: Z ustaleń policjantów wówczas pracujących na miejscu zdarzenia wynikało, że kierująca Audi, jadąc z dużą prędkością w kierunku ulicy Roosevelta przed skrzyżowaniem, nie dostosowała prędkości do warunków ruchu. Straciła ona panowanie nad samochodem, zjechała do lewej krawędzi jezdni i uderzyła w przystanek tramwajowy.
1: Powiedział nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Auto kilkukrotnie obróciło się i zatrzymało na środku jezdni. Kobieta, która prowadziła samochód, porzuciła go i uciekła.
2: Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze pionu kryminalnego Komisariatu Policji Poznań-Grunwald kilkanaście godzin później zatrzymali 29-latkę w jednym z poznańskich hosteli. Powód ucieczki szybko stał się jasny. Kobieta posiadała sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: W chwili zatrzymania sprawczyni była trzeźwa, będzie jednak poddana jeszcze badaniu krwi. W nocy z wtorku na środę kolejne zmiany na S11. Tym razem utrudnienia będą między węzłami Poznań Północ a Poznań Rokietnica. Co teraz dzieje się na placu budowy i na czym będą polegały zmiany? O tym Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
3: Obecnie trwają prace na odcinku od węzła Poznań na Pachanie do węzła Poznań Tarnowo Podgórne na jezdni w kierunku Wrocławia. Ich zakończenie planowane jest za około 2 tygodnie. Po ukończeniu robót ruch zostanie przełożony na wyremontowaną jezdnię, a prace ruszą na jezdni w kierunku Piły. W nocy z 13 na 14 października, to jest z wtorku na środę, rozpoczniemy kolejny etap robót na odcinku między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Ruch zostanie przełożony na wyremontowaną jezdnię w kierunku Wrocławia, a wykonawca zamknie jezdnię w kierunku Piły. Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać przez około 4 tygodnie. O kolejnych etapach remontu i związanych z nimi zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz uwzględnienie możliwych utrudnień podczas planowania podróży.
1: To ja jeszcze dodam, że wszystkie prace na odcinku S11 między węzłami Poznań Północ a Tarnowo Podgórne mają potrwać maksymalnie do początku przyszłego roku. Tomasz Ordza, uczący nauk przyrodniczych w szkole podstawowej w Dąbrówce, wybrany nauczycielem roku. Chwalą go nie tylko jurorzy, ale i uczniowie. Przede wszystkim za ciekawe lekcje i prace projektowe.
4: I jakie są z nim zajęcia?
5: Fajne, mega. Na przykład uprawy w ogródku sadzone.
6: No właśnie konkurs o najlepszy ogródek, gdzie mieliśmy ogródek i każdy miał swoją część i trzeba było na jakiejś lekcji właśnie o niego dbać. To było bardzo fajne doświadczenie.
4: A myślicie, że to wam się tak przydaje też w praktyce, po prostu w życiu?
6: Tak.
5: Tak.
6: Moja mama na przykład właśnie uprawia jakieś warzywa na ogrodzie i ja jej czasami przez to pomagam i trochę się dowiedziałem tak w ten sposób.
7: Motywacja, jaką mam do bycia nauczycielem. Wie pan co, zawsze o tym marzyłem, żeby być nauczycielem. To jest zawód, do którego naprawdę trzeba mieć powołanie. Tutaj, jeżeli wybierze się z przymusu ten zawód, to bardzo łatwo jest się wypalić. Uczniowie są najważniejsi, także ich opinia, ich rady są niezwykle ważne. Na przykład po każdym roku szkolnym, po realizacji projektu, pytamy uczniów jako nauczyciele, co im się w projekcie podobało, jakich narzędzi chcieliby więcej, jakich form aktywizacyjnych, czyli na przykład czy zajęć terenowych, kodowanych, ozobotów, robotów dasz i uczniowie czują taką sprawczość, że oni też mają jakąś decyzyjność i sami wskazują temat rocznego projektu w tej ankiecie, tak? Czyli uczeń może wpisać swój wybrany temat, ale może też wybrać z listy i tak, parę lat temu został wybrany Space, czyli przestrzeń kosmiczna i omawialiśmy w ten sposób także biologię i ekologię chomika europejskiego. Chomik europejski był naszym astronautą. No jest to zwierzę roku, minionego roku. Teraz obecnie w dużych kłopotach trzymam absolutnie kciuki za górki czechowskie.
4: Z tego co słyszę, pan bardzo słucha swoich uczniów. To jest taka zmiana, która wśród nauczycieli jest potrzebna.
7: Myślę, że wielu nauczycieli słucha uczniów. Ci, którzy słuchają, bardzo często są z tyłu. Nie są na froncie, nie krzyczą głośno, ale ta relacja i to umiejętne, głębokie słuchanie i aktywne słuchanie jest bardzo ważne dla uczniów. Oni są świetnym drogowskazem. Relacji, sytuacji w szkole, konfliktów, ale też tego, co ich cieszy. Ja uwielbiam poznawać ich konteksty i czuję się coraz bardziej starszym nauczycielem, bo kiedy pytam o kontekst, na przykład kiedy omawiamy różnorodność roślin i rozmawiamy o praktycznych zastosowaniach różnych roślin, to zawsze moim motywem takim, do którego powracałem bardzo chętnie, był motyw babci wierzby z Pocahontas. Teraz uczniowie już nie znają Pocahontas i ja po prostu zawsze dostają takie zadanie dodatkowe, żeby obejrzeli, jeżeli mogą, Pocahontas i zobaczyli, że to Salix rzeczywiście nie bez kozery było przykładane na ranę. Tak też, że poznaję ich konteksty, staram się usieciować z nimi i tak rzeczywiście to pomaga obu stronom, żeby relacja była totalnie autentyczna.
1: Tomasz Ordza zaangażowany jest także w program wymiany doświadczeń i projektów realizowanych na odległość między szkołami w całej Europie. Klasyczny korowód świętego Marcina wraca na obchody imienin ulicy. Centrum Kultury Zamek opublikowało program kultowej imprezy, która niezmiennie odbędzie się 11 listopada. W ubiegłym roku korowód został zastąpiony stacjonarną wystawą, ale ta nie spotkała się z przychylnymi opiniami. W tym roku wracamy do tradycji, powiedziała nam Anna Gruszka za zamku.
8: Każde imieniny ulicy Święty Marcin w każdym roku mają swój charakterystyczny przebieg. Zawsze pojawia się coś nowego. Mieliśmy różne sytuacje też w międzyczasie, które powodowały, że te imieniny się zmieniały i w tym roku w dalszym ciągu imieniny będą przebiegać jako impreza masowa, tak jak w zeszłym roku to miało miejsce. I w tym roku udało nam się powiększyć teren imprezy, dzięki czemu wszystko będzie działo się tak jak w zeszłym roku w naszym imieninowym miasteczku. To pozostaje bez zmian. Spotykamy się również w samym budynku Centrum Kultury Zamek i w tym roku na terenie miasteczka w bezpieczny sposób, zgodnie z tymi przepisami dotyczącymi imprez masowych, przeprowadzimy korowód. Korowód będzie miał 300 metrów, będzie tam około 300 osób, a w organizacji tego korowodu brało udział 24 organizacje, więc to taki społeczny korowód tworzony od wielu miesięcy już przez bardzo, bardzo wiele osób.
9: Korowód w tym roku nie będzie stacjonarny, nie będzie statyczny, będzie szedł. Czym on różni się od korowodów, które również przechadzały się ulicami miasta z wcześniejszych lat?
8: Inną trasą. W związku z tym, że musi być przeprowadzony na terenie tego naszego imieninowego miasteczka, ale absolutnie nie może umijać ulicy Święty Marcin. W związku z czym w tym roku mamy inną trasę. Sam korowód będzie właściwie bardzo podobny. Oczywiście będą tam nowe postaci. Zaczynamy od przekazania kluczy, symbolicznych kluczy Świętemu Marcinowi przez pana prezydenta o godzinie 14 na scenie głównej. Następnie korowód przejdzie częścią ulicy Święty Marcin, wejdzie w Aleję Niepodległości i potem ulicą Składową i Towarową wróci pod scenę na placu imienia Adama Mickiewicza i tam zwieńczeniem będzie występ chóru Pogłosy, który wykona pieśń specjalnie zaprojektowaną na to wydarzenie.
9: Korowód będzie przechadzał się miasteczkiem, no więc co samo miasteczko oferuje?
8: Tak, na miasteczko będzie otwarte od godziny 11 do godziny 21. Wejść będzie można zacząć już wchodzić pół godziny wcześniej. Zaczniemy przywitaniem na scenie. W pierwszej części przed korowodem, przed godziną 14, występy muzyczne, między innymi takie występy zaplanowane dla rodzin z dziećmi, zespół Ptaszkowie Śpiewają, którzy będą opowiadał o różnych wątkach naturalnych i zespół Czemu z raperem Kubeusem, właśnie adresowanym do młodzieży. Zobaczymy też poznańskie senioritki, więc mamy tu rzeczywiście międzypokoleniowe występy. Po korowodzie koncerty, duet Smolik i Kev Fox, no i gwiazda wieczoru o godzinie 19 Katarzyna Nosowska, znana i lubiana. Na terenie miasteczka oczywiście kiermasz. Nie ma imienin ulicy bez rogali świętomarcińskich, więc będzie można spróbować bardzo różnych rogali. Kiermasz rękodzieła, więc też będzie można kupić różne pamiątki. Na skrzyżowaniu ulic Święty Marcin, Alei Niepodległości. To jest takie centrum tego miasteczka, które też pokazuje nam, co świętujemy. To podwójne święto niepodległości i imieniny ulicy. Tam będzie stała taka duża instalacja z kartką z kalendarza, gdzie będzie można o tych świętach poczytać. Ulica Dobroczynna zaraz przed dziedzińcem otwartym, przed zamkiem, to przestrzeń, gdzie będzie można podsłuchać i porobić różne aktywności z organizacjami pozarządowymi, które zgodnie z tym hasłem imieniny czyńmy dobro, czyń dobro, będą o tym dobrze opowiadać. Będzie też tramwaj, historyczny tramwaj z lat 50. XX wieku, gdzie będzie można posłuchać historii o poznańskim czerwcu 56. A część wydarzeń oczywiście w Centrum Kultury Zamek. Tam przez cały dzień warsztaty, spotkania teatralne, pokazy cyrkowe, świetna akcja zorganizowana z Pocztą Polską. Będzie można zrobić swoją własną pocztówkę i wysłać ją do ludzi w całym kraju oraz do podopiecznych domów pomocy społecznych, tak żeby pamiętać też o nich tego dnia. Będzie można nakleić znaczek pocztowy i rzeczywiście fizycznie wysłać kartkę. Myślę, że na przykład dla młodszych odbiorców, którzy którzy raczej wysyłają maile i smsy, może być to ciekawe doświadczenie.
9: W programie pojawia się również spacer pod tytułem Starym Dobrym Świętym Marcinem. Jak to wygląda?
8: Odbędzie się gra miejska, w której rodziny z dziećmi będą mogły podejść do różnych obiektów i przestrzeni ulicy i poszukać ich właśnie, odpowiedzieć na różne zagadki, pytania i przy okazji dowiedzieć się, jak wygląda to święto i dlaczego je obchodzimy.
9: Pierwszy raz pojawi się możliwość obejrzenia korowodu i czy może innych atrakcji w trakcie transmisji.
8: Tak, to jest nowość, która nas bardzo cieszy, ponieważ imieniny ulicy Święty Marcin to jest święto, które oczywiście odbywa się w Poznaniu. Jest bardzo ważne dla poznaniaków i poznanianek, ale zależy nam też na tym, żeby trafiać z nim poza Poznań. Oczywiście odwiedza nas mnóstwo turystów z Polski, nie tylko. Rogale świętomarcińskie coraz częściej można kupić poza Poznaniem tego 11 listopada, więc świadomość tego święta dociera dalej i w tym roku zarówno w sali Wielki Centrum Kultury Zamek, jak i w kanałach komunikacyjnych Centrum Kultury Zamek będzie można oglądać na żywo trasę tego korowodu, więc zapraszamy również osoby spoza Poznania. Prosimy koniecznie wysłać informacje znajomym i przyjaciołom, którzy do Poznania nie dotrą, aby mieli okazję ten korowód zobaczyć.
1: Mówiła Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek, z którą rozmawiała Ola Grzelak. Nowy mural powstał na budynku dawnej fabryki czekolady w Poznaniu. Praca interpretująca wnętrze dawnej pracowni znajduje się przy ulicy Świętego Wawrzyńca, a opowiada o niej autor muralu Max Skorwider.
10: Jest, powiedziałbym, taki labirynt różnych skojarzeń z tym, czym jest Goplana, czym ona była i to miejsce. Więc moim takim pierwszym skojarzeniem z tym, co by tutaj miało być, jest taka próba prowadzenia ludzi w zagadkowy świat historii. Taki pozytywny, związany z produkcją czekolady, z czymś słodkim, a jednocześnie też taki mural, który nie aż tak mocno ingeruje w otoczenie, bo mam wrażenie, że jest bardzo wiele takich obrazów, które mocno dominują. Ja chciałem stworzyć coś takiego, co będzie dawało jakieś ukojenie też dla wzroku i się ładnie wpisze w krajobraz.
4: Stąd te stonowane, nieco czekoladowe kolory.
10: Tak, ta czekolada jest taką przyczyną, dla której mamy taką kolorystykę. A jednocześnie dzisiaj bardzo się cieszę, bo obserwuję budynki dookoła, które gdzieś łapią pewnego rodzaju dialog z tym, co jest tutaj namalowane. Także cieszę się, że ten mural mógł tutaj powstać i zachęcam do wypatrywania różnych takich szczegółów, niespodzianek, które się gdzieś tutaj mieszczą.
4: A niespodzianki na muralu, jakie można znaleźć? Czego wypatrywać?
10: Czego wypatrywać? Różnych słodkości, różnych skojarzeń, może trochę nawiązań popkulturowych. Nie wszystkie skojarzenia są dosłowne, bo to tak zdradzę może na tej stronie, która nie jest widoczna od ulicy. Trzeba wejść na podwórko. Jest taki fragment ściany, gdzie jest przedstawiona kawiarnia i na przykład osoby, które spędzają czas w tej kawiarni, korzystają z serwisu o nazwie Goplana.
11: Dominik Dziedzina, Mural Studio. Tak, mural jest olbrzymi, niecałe 500 metrów kwadratowych. A jak to powstawało? No było to trudne zadanie, wybitnie, ponieważ cały mural jest w odcieniach czekolady. Przeróżnej, od mlecznej po gorzką. Tak więc jest po prostu generalnie mówiąc brązowy, prawda? I tych odcieni brązu my byliśmy nazwane ich chyba z 30 różnymi oznaczeniami, więc tutaj już takie w naszym żargonie żarty padały, no podaj mi farbę, którą? Brązową. No i oczywiście jasna sprawa, że mogłaby to być praktycznie każda farba, tak więc no to jest niezwykle ciekawe, jak właśnie w tych odcieniach palety brązów, no może z minimalnymi dodatkami pomarańczy, delikatnej takiej czerwonawej czekolady, bardziej takiej mahoniowej, no że udało się wydobyć taką przestrzeń właśnie działając walorem, rozjaśniając niektóre elementy, przyciemniając, więc ten mural nie jest absolutnie płaski, ale ewidentnie budzi takie skojarzenia właśnie z, no po prostu, z czekoladą.
1: Dziedziniec za dawną fabryką ma być przekształcony w przestrzeń usługową. W Nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych. O tym Julia Omachel.
12: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105 z kolei w Wielkopolsce.
1: To ja jeszcze dodam, że na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia oraz schodzenia z wyznaczonych ścieżek. Za złamanie tych zasad grozi mandat lub nawet sprawa w sądzie.
0: SK Poznań.
1: Tymczasem poznańskie niedźwiedzie robią potężną masę przed zimą, a zoo prosi o pomoc w zbieraniu dla nich orzechów. Zwierzęta szykują się do zimowego snu i potrzebują gigantycznych dawek energii. Ich dzienna dieta wzrosła ostatnio do nawet 16 tysięcy kalorii. W menu są są m.in. ryby, miód i owoce, ale prawdziwym hitem pozostają orzechy. Poznańskie misie zjadają ich aż 100 kg tygodniowo. Zdrowe orzechy można przynosić do ogrodu zoologicznego od strony ulicy Kaprala Wojtka do czwartku codziennie w godzinach od 7 do 18. SK Music News.
12: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't...

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując

0: Dana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No i ja należałam do tej Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz. SK Poznań News.
5: Najdrożej jest we Wrocławiu, na drugim miejscu jest Poznań i to tam najdroższe są akademiki w kraju według portalu rankomat.pl. Za pokój studenci Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu muszą zapłacić od 700 do 1400 zł.
6: Ceny w tych akademikach są takie, że wiele osób uznaje, że no, dużo bardziej się opłaca, dużo prościej jest mieszkać dalej w domu rodzinnym albo nawet wynająć sobie mieszkanie gdzieś dalej i dojeżdżać.
5: Powiedział nam student i członek poznańskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej Franciszek Słota. Analityk rankomat.pl Jarosław Sadowski uważa, że obecne stawki kredytu studenckiego, czyli 1000 zł miesięcznie, to może być za mało na samodzielne utrzymanie.
7: Nawet jeżeli ktoś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wybierze ten najtańszy pokój, czyli będzie płacił 680 zł, no to już właściwie z tego 1000 niewiele mu już zostaje, powiedzmy, na przeżycie. Moim zdaniem, no, na pewno wymagałaby aktualizacji ta kwota kredytów studenckich.
5: W stosunku do ubiegłego roku akademiki podrożały o około 10%.
1: SK Poznań.
5: Przystanek to nie palarnia, albo masz plecak? Zdejmij go. Dla wielu to już kultowe teksty z komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego regularnie jednak przypomina, jak jeździć z kulturą.
8: Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
9: Czy poznaniacy jeżdżą z kulturą?
8: Z pewnością tak, natomiast zawsze zawsze staramy się docierać najszerzej z taką informacją, apelować o to, żeby kultury było jeszcze więcej, żeby tej życzliwości było więcej. Tak jak odnosimy się do

0: drugiego pasażera. Tak możemy liczyć, że drugi współpasażer będzie się odnosił do nas, czyli tutaj ta zasada jest tej adekwatności, działa w bardzo dobry sposób w transporcie publicznym. Bardzo rzadko, jeżeli nie wcale jesteśmy sami, najczęściej jesteśmy wśród wielu pasażerów. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zawsze podchodzili z życzliwością, kulturą i oczywiście też pamiętali o tym, że istnieją pewne regulacje, przepisy. My tak naprawdę o nich wiemy. W większości przypadków nalepki, piktogramy, te wszystkie zakazy, nakazy, one nie byłyby potrzebne, gdybyśmy wszyscy respektowali te zasady. Natomiast no, nie zawsze tak jest, dlatego też są pewne regulacje, które mają, oprócz tego, że my oczywiście prowadzimy kampanie informacyjne, promocyjne, staramy się docierać z informacją, no to też warto wiedzieć, że są pewne uregulowania prawne, które no, nakładają na nas pewne obowiązki, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego też jak korzystamy z transportu, powinniśmy mieć świadomość, że niektóre rzeczy są zabronione, niektórych rzeczy robić nie powinniśmy. Najważniejsze jest, żebyśmy czasami uśmiechnęli i pomogli komuś. To na pewno w bardzo dużej mierze pomaga, też bardzo rozładowuje jakiekolwiek takie stykowe sytuacje, które na pewno się zdarzają, bo no wiadomo, w transporcie to są tysiące, a w skali roku to są miliony ludzi. Dlatego apelujemy o to, żebyśmy właśnie byli dla siebie życzliwi.
1: Nalepki, piktogramy, ale to nie tylko tego typu rzeczy promują akcje jazdy z kulturą. Co jeszcze robi Zarząd Transportu Miejskiego, aby poznaniakom zwracać uwagę na tą kulturalną jazdę?
0: No, staramy się docierać każdą możliwą drogą do pasażerów. No, to jest nasz Facebook, gdzie prowadzimy akcje informacyjne. Korzystamy oczywiście z naszej strony internetowej. Mamy też nagrane filmy, które już od wielu, wielu lat też emitujemy na antenach lokalnych stacji telewizyjnych. Także mamy komunikaty głosowe w pojazdach, które cyklicznie są emitowane, tak żeby o pewnych rzeczach, takich wydawałoby się podstawowych, ciągle przypominać, tej nauki nigdy za mało. No to są rzeczy typu, wydawałoby się oczywiste, natomiast no nie zawsze jest to oczywiste, żebyśmy na przykład nie trzymali bagażu na siedzeniu, bo jest to i regulaminowo zabronione. Siedzenie jest dla pasażera, nie dla plecaka, torby, siatki czy innego pakunku. Dlatego też o tym przypominamy. Apelujemy, przypominamy też o to, żebyśmy każdorazowo wchodząc do pojazdu, jeżeli mamy plecak, żebyśmy go ściągnęli. Jest to wyraz też kultury, uprzejmości, życzliwości dla innego pasażera i trzymać go na dole podczas jazdy. Wtedy mamy gwarancję, że nikomu nic nie zrobimy. Ciągle, cyklicznie, od wielu lat i tutaj nie będziemy ustawać w tym. Będziemy też emitować komunikat przypominający o tym, żebyśmy ustępowali miejsce osobie, która tego bardziej potrzebuje. Wiadomo, to mogą być osoby starsze, to mogą być osoby, które mają problemy z przemieszczaniem się. To są oczywiście to kobiety w ciąży, ale to też mogą być nasi rówieśnicy, którzy na przykład mieli pecha i sobie złamali nogę, albo po prostu źle się czują danego dnia, bo to też, żeby też nie utrwalić takiego stereotypu, że to każdorazowo musi być osoba w bardzo podeszłym wieku. Nie, czasami warto ustąpić miejsca osobie, którą widzimy, że na przykład jest cała blada, widać, że coś z nią jest nie tak. Jeżeli my siedzimy sobie wygodnie i sobie tam scrollujemy coś na komórce, to może warto po prostu ustąpić miejsca, jeżeli oczywiście od tej komórki się wcześniej oderwiemy i zobaczymy, że taka osoba tego potrzebuje. Tu też apelujemy o taką uważność, o to, żebyśmy też widzieli, co się dzieje wokół nas. Też są bardzo istotne sprawy, na przykład z przewożeniem różnego rodzaju sprzętu. To też się pojawia, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy no, rzeczywiście używamy bardzo często hulajnóg, rowerów. Też warto pamiętać, że zakazane jest przewożenie jakiegokolwiek sprzętu jeżdżącego, który jest wyposażony w baterię. To jest zakazane, nie ma takiej możliwości, czyli jeżeli mamy rower elektryczny, nie ma opcji, żebyśmy go przewozili w autobusie, tramwaju. Taki rower jest dużo cięższy, chociażby z tego względu może stworzyć duże zagrożenie w momencie, kiedy byłoby na przykład nagłe hamowanie. Jednoosobowy rower zwykły jak najbardziej można przewieźć, ale też trzeba spełniać określone warunki.
1: Zapytam o skuteczność tych akcji, od kiedy prowadzicie tego rodzaju przypomnienia dla mieszkańców Poznania o tym, że właśnie warto jeździć z kulturą. Pytam też o skuteczność pod względem tych komunikatów, bo muszę przyznać, że wśród moich znajomych powiedzenie masz bagaż, zostaw go, to już się wryło trochę w pamięć, albo przystanek to nie palarnia, to już są myślę takie rzeczy, które się wbiły. Czy wy to obserwujecie i faktycznie widzicie, że tych przypadków zachowań niekulturalnych w komunikacji zbiorowej jest coraz mniej?
0: To znaczy my nie mamy czegoś takiego, żebyśmy w jakikolwiek sposób mogli to sprawdzić, natomiast jeden sposób weryfikacji taki, że do nas przychodzą skargi. Jeżeli te skargi są związane właśnie z niekulturalnymi zachowaniami się, no to my widzimy, że na przykład pewne zachowanie no, pojawia się często, dlatego my staramy się reagować. Stąd na przykład się pojawił właśnie ten komunikat głosowy o zakazie palenia, w którym też chcieliśmy poinformować i przypomnieć, że to nie chodzi tylko o wiatę, tylko w ogóle całą przestrzeń przystanku. Jeżeli mamy przystanek autobusowy, no to jak zobaczyć, odkąd, dokąd on się znajduje, no to wyznacza taki zygzak, który jest namalowany na jezdni, to jest po prostu długość przystanku. Jeżeli jesteśmy na takim przystanku, można powiedzieć, znaczy na przystanku na przykład PST, no to widzimy, no całość przystanku, tam jest zakaz palenia, nie wolno tam palić. I rzeczywiście widzimy, że tych skarg jest mniej i to może być dla nas też jakaś taka wskazówka, informacja, że poprawiło się w tym względzie sporo. Rzeczywiście z plecakami też ten komunikat, można powiedzieć, stał się taki kultowy, natomiast też tutaj warto powiedzieć, że on nie wszystkim się podobał. Troszeczkę go przeredagowaliśmy i nagraliśmy trochę w inny sposób, ponieważ ten pierwotny komunikat, masz plecak, zdejmij go, no były osoby, którym to się nie podobało, bo to było takie no, bezpośrednie wezwanie w drugiej osobie, ty zdejmij go. No nam się wydawało, że to jest najprostszy sposób i taki najbardziej dobitny, natomiast też staramy się zawsze respektować głos pasażerów. Jeżeli oni zwracają uwagę, że sam przekaz jest właściwy, natomiast forma tego przekazu mogłaby być trochę inna, my jak najbardziej jesteśmy na to otwarci, dlatego to zmieniliśmy. Akurat wtedy też nagrywaliśmy te komunikaty dotyczące palenia, także i inne też poprawiliśmy, także udało nam się jakąś taką jedną wspólną linię tych komunikatów też stworzyć. Dbamy o to, żeby one były cyklicznie emitowane, natomiast no, nauki nigdy za dużo, takie sytuacje mogą się zdarzać. Mamy też taką prośbę, też myślimy, żeby taki komunikat nagrać. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, natomiast, bo to też wynika z regulaminu, że nie wolno na przykład trzymać nóg na siedzeniu, a zdarzają się takie sytuacje i też tutaj zastanawiamy się nad tym, żeby nagrać taki komunikat. Wydawało nam się, że to jest na tyle niszowa sprawa, że zastanawialiśmy się, czy to warto zrobić, natomiast prawdopodobnie tak w przyszłości być może taki komunikat też się pojawi. No my jesteśmy otwarci, to wszystko, co się dzieje w przestrzeni transportu publicznego, staramy się na to reagować i nawet właśnie przeredagowując komunikaty, które niektórym pasażerom mogą się nie podobać. Oczywiście to, że się niektórym pasażerom nie podoba, że one w ogóle są puszczane, no to tutaj akurat no, my nie zrezygnujemy z tych akcji, będziemy się starać docierać z tą informacją, no bo uważamy, że im więcej tego apelowania, przypominania, proszenia, tym możemy osiągnąć jakiś skutek, przypominać po prostu o tym, bo czasami zapominamy o takich podstawowych, absolutnie podstawowych kwestiach. Jedną z nich na przykład jest to, że mamy też taki filmik, który to pokazuje, żebyśmy w momencie, kiedy tramwaj albo autobus podjeżdża na przystanek, żebyśmy dali szansę wszystkim osobom, które są w pojeździe, żeby najpierw mogły wysiąść. Pamiętajmy o tym, że najpierw wysiadamy, a potem dopiero wsiadamy, a zdarzały się takie przypadki, że no, trudno było wysiąść z pojazdu, bo już bardzo dużo pasażerów bardzo mocno chciało wejść, no i dochodziło też do różnych scysji właśnie pomiędzy pasażerami, no bo ci, co chcieli wysiąść, nie mogli tego zrobić, bo już napierał na nich tłum osób, które chciały wsiąść. Spokojnie, każdy zdąży wsiąść, nie ma z tym żadnego problemu, ale dajmy szansę najpierw tym, którzy są wewnątrz, żeby mogli wysiąść. I tak samo jak wejdziemy do pojazdu, to też warto pamiętać o tym, żebyśmy, nawet jeżeli jedziemy jeden przystanek, żebyśmy się odsunęli od drzwi. To nie jest też tak, że my musimy od razu iść w głąb pojazdu, jeżeli zwłaszcza jedziemy ten jeden przystanek jakoś gdzieś tam daleko. Natomiast warto odsunąć się od drzwi, bo jeżeli stoimy przy drzwiach, no to blokujemy te drzwi, uniemożliwiając potem wejście następnym osobom. A wiele osób też tak ma zakodowane, że wchodząc do pojazdu od razu się ustawia przy drzwiach. Lepiej po prostu się przesunąć trochę do wnętrza, zwłaszcza jeżeli jedziemy gdzieś dalej, czy do pętli, czy ileś przystanków, no to naprawdę wchodząc do środka damy szansę też innym na korzystanie z transportu. Bo też bywały takie sytuacje, że teraz jest tego dużo, dużo mniej, ale bywało tak kiedyś, że bardzo dużo osób było właśnie skoncentrowanych przy drzwiach, a w tych przestrzeniach pomiędzy drzwiami było widać przez okna, że tam jest puste miejsce, natomiast no, dodatkowo osoby musiały się bardzo mocno wciskać, żeby w ogóle móc wejść. No i to też taki apel o to, żebyśmy myśleli też o innych, nie tylko o sobie, a w ten sposób właśnie myślimy o kimś innym.
1: Na krótko, takie 3-4 4 największe grzechy, jeżeli chodzi o pasażerów? Co by to było?
0: No chyba cały czas apel o to, żebyśmy ustępowali miejsce, żebyśmy właśnie patrzyli na drugą osobę, żebyśmy bardziej byli skoncentrowani na tym, co się wokół nas dzieje, na drugiej osobie, a mniej na komórce, bo to też dla naszego bezpieczeństwa jest bardzo istotne. A trzecia taka, ale to może nie, to nie problem, tylko taki apel, żebyśmy po prostu byli dla siebie bardziej życzliwi, żebyśmy się uśmiechali bardziej. Znaczy, nie musimy się koniecznie do siebie uśmiechać, jak nie mamy akurat humoru, ale życzliwości nigdy za mało, bo to naprawdę czasami uśmiech potrafi rozładować bardzo trudną sytuację, taką, no, która może rodzić duży konflikt. Wystarczy się uśmiechnąć, porozmawiać i naprawdę bardzo dużo trudnych spraw możemy w ten sposób załatwić, nawet zyskując znajomego czy znajomą. Także naprawdę warto widzieć w drugim człowieku też człowieka.
1: Takie konwersacje na przykład z motorniczym przy wejściu, dzień dobry, to starczy, czy, bo nie można rozmawiać z motorniczym, tak, podczas jazdy?
0: Nie, jest to zabronione.
1: Ani z kierowcą autobusu.
0: Z kierowcą autobusu, tu pamiętajmy o tym, że prowadzący pojazd, przede wszystkim on się koncentruje na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć z punktu A do punktu B i to jest jego tak naprawdę podstawowa funkcja, dlatego też wszelkie apele o to i też takie czasami pretensje o to, że kierujący pojazdem nie zareagował jakoś właściwie, na przykład w momencie, kiedy on się przemieszcza, czasami no kompletnie nie mają jakby uzasadnienia, bo on się koncentruje przede wszystkim na tym, żeby nas bezpiecznie przewieźć. On musi patrzeć przede wszystkim na to, co się dzieje na jezdni. Oczywiście to, co się dzieje wewnątrz pojazdu, jeżeli tam dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, jak najbardziej kierowca jest też zobowiązany zareagować. On jest tak naprawdę szefem na pokładzie, natomiast no, w pierwszej kolejności on patrzy na jezdnię. Także tutaj też no, każda sytuacja tak naprawdę jest inna i nie należy jakby jednej miary przykładać do wszystkiego. Zawsze trzeba każdy przypadek indywidualnie rozpatrzyć, co zaszło, co się stało, ale jak najbardziej oczywiście do kierowcy też możemy, jeżeli coś się dzieje niepokojącego, to jak najbardziej powinniśmy poinformować o tym kierowcę prowadzącego pojazd. To jak najbardziej tak.
1: Ale takie krótkie dziękuję, jeżeli zaczekał na nas, to też chyba nie zaszkodzi.
0: To tak, no ale to czasami właśnie tym uśmiechem możemy załatwić, ale oczywiście też, no mówiąc dziękuję, tylko że też pamiętajmy o tym, że bo czasami są właśnie odwrotne sytuacje, że na przykład kierująca czy też kierujący pojazdem ruszy, no i my jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie mogliśmy wejść. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli czasami nie zdążymy dobiec do tramwaju, do autobusu i do niego wejść, to za kilka minut mamy następny pojazd, dlatego warto do tego w ten sposób podejść, właśnie bardziej z uśmiechem, nie denerwować się aż tak bardzo. A dwa, że czasami prowadzący pojazd nie ma możliwości już czekania, bo po prostu ma sygnał na węźle i musi po prostu jechać. I też pamiętajmy o tym, że w tym pojeździe jest ileś innych osób, które też chcą już jechać. I to naprawdę ze spokojem zdążymy, nawet jeżeli podjedzie następny pojazd, on się zaraz pojawi, też zdążymy, też pojedziemy. Nie ma co się aż tak denerwować. Pamiętajmy o tym, że warto jeździć z kulturą i warto być życzliwym.
2: A o kulturalnej jeździe w transporcie publicznym mówił Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego, z którym rozmawiał Bartek Łojewski. Na teraz ode mnie to wszystko, a po więcej informacji z miasta i okolic zapraszam Was na poznań.sk.pl. Obserwujcie nas też w mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie. Nasza nazwa to SK Poznań News.

0: Śląska Poznań.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle tkwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Wypadają ci włosy? Jemu też. Nie zgadujcie dlaczego. Sprawdźcie. Przez cały październik, w piątki i soboty od 15 do 19. Profesjonalne usługi trychologiczne w Hortamed w Poznaniu. Hortamed. Najpierw poznaj, potem pielęgnuj.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
8: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
9: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
8: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
10: Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Radiofonika Poznań. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
1: 23 wybiła właśnie teraz, to jest Rap 20, a motyw uczyło to ja. Na SK.pl możecie głosować na swoje 20 ulubionych numerów i my je wszystkie gramy. Dzisiaj zagramy numerów 21, bo pojawiła się nowa propozycja i pojawił się tutaj też gość. Szaran, siemanko.
2: Siemano, witam serdecznie wszystkich.
1: Pięknie się przywitałeś, energia się zgadza o 23, czy o tej porze to już sypiasz?
2: Zgadza się i to bez żadnego energetyka, był taki plan, a jednak nie wypiłem nic, promujemy zdrowy tryb życia, tak?
1: Oczywiście, że tak. Właśnie o tym rozmawialiśmy, więc doskonale, że zdrowy tryb życia.
2: Tylko ale woda.
1: Tylko woda, oczywiście. Nawet tutaj postawiłem jakby co. Moje pierwsze pytanie będzie nawiązaniem do utworu, który się właśnie ukazał, no bo na pewno o nim też pogadamy. No to to wszystko, co dzieje się dzisiaj, to taki młody Szaran odebrałby jako błat w symulacji?
2: Odebrałby jako błat, no. Odebrałby jako błat, tak. Czyli follow-upujemy tutaj moją piosenkę, tak nową wers, który też wywołał emocje. Tak, odebrałby jako błat i myślę, że Szaran nawet nie młody, tylko Szaran jeszcze sprzed pół roku, myślę, że by się nie spodziewał. Wiesz, co chodzi? No, w sensie teraz już się spodziewam, teraz już wiem, że za rok będzie jeszcze 3 razy lepiej, ale pół roku temu bym tak nie pomyślał jeszcze.
1: Rozumiem, a to bardzo ciekawe. O tym na pewno pogadamy w ogóle, o błędach w symulacji, ale też o planach i o Michale Wiśniewskim. O tym wszystkim pogadamy. To jest Rap 20, gramy miejsce 20 i wracamy zaraz. Szaran gościem Rap 20.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
1: Będziemy mieli też coś dla słuchaczy, więc warto słuchać.
0: 20.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolarem muszę w końcu podbić świat, ale najpierw znaleźć spokój sobie.
1: Rap 20 w Radiu SK 19.

zgadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

0: Wokół Clear Mind i Enklawa pogwarzymy to miejsce 18, rap 20, SKPL, tam głosujecie na swoje ulubione numery. 10 minut już prawie po 23, Szaran cały czas jest moim gościem. No i właśnie, kiedy ostatnim razem tutaj byłeś, no to było, jeżeli dobrze liczę, trochę ponad 2 lata temu. To był jeden z twoich pierwszych wywiadów też, jeżeli dobrze pamiętam. Graliśmy wtedy w piłkarzyki i to, no właśnie... Dużo się zmieniło w te 2 lata, co? Jakby tak spojrzeć.
1: Dużo, oprócz tego, że od tego czasu ani raz nie przegrałem w piłkarzyki. No,
0: a grałeś?
1: Nie grałem. To było ostatnie.
0: Czyli masz 100% skuteczności w takim
1: tak
0: razie.
1: Jest, tak jest.
0: No a po tych 2 latach wiesz, czym jest umiar?
1: Nie bardzo chyba.
0: Okay.
1: Niestety nie bardzo. Oprócz tego, że to jest mój zajebisty singiel, to nic nie wiem.
0: Nawiązałem właśnie oczywiście do twojego poprzedniego singla zapowiadającego twój krążek, który się zbliża. No ale no właśnie, przygotowujesz się do kolejnej premiery, do solowej trasy. No to całkiem miłe miejsce, być w tym miejscu, co?
1: Miłe i na pewno jest to nowe miejsce, bo po poprzedniej płycie, o której wspominałeś, że 2 lata temu rozmawialiśmy, tej trasy nie było, tam był koncert jeden, potem drugi, ale to był taki nieplanowany trochę, a to jest planowane, trasa ruszyła, bilety są w sprzedaży i zagramy to, wydamy płytę niedługo już bardzo, w tym roku, cały czas to deklaruję i tak to się skończy. I tyle, no, na pewno jest to bardziej zaplanowane, wszystko bardziej dopracowany projekt i wiem na pewno bardziej, o co mi chodzi, nie, niż wtedy wiedziałem, więc no, jest inaczej.
0: W poście na Instagramie jakieś 2 miesiące temu napisałeś coś takiego, że ty też czekasz na płytę, ty też czekasz na koncerty, ale na razie siedzisz i knujesz i to mi się bardzo spodobało. To dużo knujesz, dużo działasz tam po drodze w te 2 miesiące ostatnie?
1: Dużo, no, dużo i dużo się rodzi. Ja też w ogóle, tak powiem tutaj w skrócie, ja się przeprowadziłem w tym roku do Warszawy. Po prostu chciałem zmienić otoczenie i chciałem knuć trochę w innym laboratorium. I usiadłem po prostu tutaj w takiej starej kamienicy, zamieszkałem na Woli i robię tutaj płytę i no ta płyta będzie zupełnie inna, ma zupełnie inny klimat, wszystko jest inne i dlatego też tak na to czekam, bo wiem o tym, że trochę jakby dam słuchaczom inną muzykę niż do tej pory. Myślę, że to słychać, a na pewno będzie to słychać już w kontekście tego projektu. Jestem bardzo ciekawy odbioru, nie?
0: No na pewno, ja też jestem ciekawy. Zresztą patrząc na utwory do tej pory, które się ukazały, no to one robią wrażenie, tym bardziej, że są no, mocno zaskakujące miejscami. O tym pogadamy zaraz więcej, ale tak jeszcze nawiązując szybko do tej przeprowadzki. No jednak jako człowiek, który mocno o Krakowie rapuje, często się do tego przyznaje i sercem pewnie w Krakowie jest, no to nie zaskoczyła cię ta zmiana, albo jakoś nie zrobiła na tobie dużej zmiany, albo nie miała na ciebie wpływu? Jak to odbierasz?
1: Właśnie zaskoczyła
0: czasie?
1: I zrobiła bardzo duży, dlatego to zrobiłem, nie? Bo jakby po prostu, jakby Kraków to jest moje miasto, kocham Kraków, ale prawdopodobnie wiem o nim wszystko, a to czego nie wiem, to mam nadzieję, że się dowiem, jak tam wrócę z tej Warszawy.
0: Okay.
1: A teraz chciałem tutaj, bo po prostu chciałem właśnie wyjść z takiej strefy komfortu i zobaczyć, jak to będzie. Wydaje mi się, że to zadziałało na plus i to był ten motor napędowy do tej płyty.
0: No dobrze, no to i o tej płycie, i o tym motorze napędowym zaraz pogadamy więcej. Gramy miejsce 17, to tym razem Kubi, producent i wszystko na potem. No i goście.
2: Rap 20. Głosuj na SKPL 17.

0: niedawno był gościem Rap 20 AG i Goja z Maxów. A w studiu Rap 20 cały czas jest Szaran, który właśnie się dowiedział, że kiedyś rapowałem, ale nie o tym, ale nie o tym rozmawiamy.
1: Dzisiaj ja prowadzę wywiad z tobą, z tej strony Szaran.
0: Szaran, czyli nowy wokalista Ich Troje.
1: Tak jest.
0: Można tak przy okazji powiedzieć, no ale tak serio. No właśnie, bo czy numer z Michałem Wiśniewskim kiedykolwiek był na twojej bucket liście? Bo zakładam, że to jest taka rzecz, no której sobie nie można za bardzo wyobrazić, tym bardziej patrząc na to, jaka to jest postać. Mój kuzyn zasypiał tylko i wyłącznie przy płytach Ich Troje, tylko i wyłącznie przy głosie Michała Wiśniewskiego. No to jest potężna postać dla polskiej kultury w ogóle. No i nagle pojawia się Szaran, który nagrał z nim numer. To było w jakimś, nie wiem,
1: słuchaj,
0: na liście pomysłów?
1: To, tak, to było już wymyślone 4 lata temu.
0: Okay. Nie, żartuję, myślałem, że naprawdę.
1: Nie, żartuję. Nie, no stary, jakby ja siedziałem, jest tutaj z nami jeszcze mój ziomal Hubert, którego nie widać, bo nie gada nic.
0: Pozdrawiamy Huberta. Na szczęście.
1: Tak, ale tu jest. I jak z Hubertem właśnie siedzieliśmy w Krakowie z moimi chłopakami, to stary, z 4 lata temu oglądaliśmy film słynny z Michałem Wiśniewskim, tak, związany z Kiblem. I no wtedy, jak to oglądałem, miałem 19 lat, to w życiu bym nie pomyślał. Teraz się perspektywa trochę zmieniła i taki numer powstał. Wymyśliłem ten numer sobie w maju bodajże i bardzo była krótka droga realizacji go, w sensie zadziwiająco krótka jak na kaliber osoby, z którą chciałem go zrobić. Bo tak jak powiedziałeś, że Michał Wiśniewski jest reprezentantem, to ja uważam, że jakby była taka reprezentacja Polski, ogólnie Polaków największych, to Michał Wiśniewski tam był, wiesz o co chodzi.
0: I
1: to jest
0: tam, no.
1: Tak, Polak po prostu z definicji, nie?
0: Tak.
1: Więc jakby mega się jaram tą kolaboracją i uważam ją za totalnie niespodziewaną, pewnie taka jest dla większości i pewnie może być jedną z najlepszych w mojej karierze. Mm-hmm. Tak myślę.
0: Zaraz ją na pewno zagramy, ale tak jak już wspomniałeś o tym kultowym filmie, nie pomyślałeś, żeby z Michałem odtworzyć jeszcze raz ten...
1: Pomyślałem, ale właśnie wydawało mi się to zbyt oczywiste.
0: Okay.
1: A poza tym są takie rzeczy, których się nie rusza, wiesz co chodzi?
0: No tak, to jest taki klasyk, że może lepiej.
1: Tak,
0: ale widziałem komentarze tego utworu i zauważyłem, że sprostałeś oczekiwaniom zarówno swoich fanów, ale też fanów Michała Wiśniewskiego, co wydaje mi się wcale takie proste nie było, bo jednak jest to postać zajmująca się zupełnie czymś innym. Połączyłeś dwa światy, jak ci z tym?
1: Bardzo dobrze i największy komplement, jaki usłyszałem, w ogóle jak przeczytałem w komentarzu, to jest, że to jest Michał z Ich Troje i super jakby, że udało się to osiągnąć, bo to było też dla mnie ważne, żeby jakby wyciągnąć z Michała Wiśniewskiego to, co jest według mnie w nim najlepsze. I tak mi się wydaje, tak się to skończyło i bardzo się cieszę, że ludziom też to siadło, nie?
0: Ale ty też przy okazji stałeś się taką jedną z niewielu osób, które potrafią rapować o emocjach, bo to nie jest popowy kawałek, to jest kawałek, w którym trochę się też otwierasz. Jak to jest być tym młodym człowiekiem, który potrafi o emocjach trochę rapować i powiedzieć?
1: Jest dobrze, na pewno jest to komfortowe, polecam wszystkim mówić głośno o swoich emocjach. Tamta moja poprzednia płyta o tym dużo mówiła, na tej też tego trochę będzie, ale ogólnie moment, w którym się otwierasz, po prostu zmienia wszystko w życiu, więc polecam to i nieważne, czy ktoś rapuje, czy ktoś śpiewa, czy ktoś po prostu chce się komunikować w jakikolwiek inny sposób, to warto mówić szczerze i o tym, co się czuje.
0: No to słuchaj, co ty na to, żeby... No właśnie, bo ty w tym numerze rapujesz o uciszaniu radiem, tam było coś takiego, no to teraz może bez uciszania nikogo, ale dać głośniej i zdecydowanie warto. Zagrajmy może, co?
1: Zagrajmy.
0: Jesteś? No dobrze, jesteś za, no to super. Szaran, Michał Wiśniewski, nie pozwolę, gramy już teraz. To jest Rap 20 i to jest propozycja do Rap 20. Głosujcie na sk.pl.

0: Rap 20 w Radiu SK 14.
1: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: to jest Rap 20, 20 minut, 29 minut po 23. To PZ i bez nas nie zaczną. To miejsce 14. Tym razem SKPL, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki. Tam można głosować też na numer Szarana, który jest gościem Rap 20. Gadamy na żywo. No właśnie, pogadaliśmy sobie o tym, że pięknie ta twoja historia się rozwinęła. Ona pięknie wygląda, patrząc na to, co działo się rok temu, co działo się 2 lata temu, 3 lata temu i tak dalej. I przed nami pewnie też piękne rzeczy. Nagrałeś też numer z Michałem Wiśniewskim. To jest kolejna mocna rzecz. No ale obok słów kły, umiar czy nie pozwolę, no to pojawia się inne pytanie i inne słowo, nie będące wcale tytułem. Presja. Powiedz mi proszę, jak to jest z tą presją? To da się wyłączyć, czy... No właśnie, jak to jest z tą presją?
1: Kiedyś myślałem, że się nie da. Teraz wydaje mi się, że się da. Mhm. Albo przynajmniej da się ją mocno zredukować. Mhm. I wystarczy po prostu uwierzyć w siebie i konsekwentnie robić to, co się czuje. I usłyszałem to parokrotnie już podczas robienia tej płyty. Mhm. Podczas jakby nawet montowania klipu ostatniego. Tam rozmawialiśmy w jakimś kontekście po prostu i padło takie zdanie, że najważniejsze jest robienie konsekwentnie tylko swojej stylowej i swojej estetyki. Mhm. I to pomyślałem sobie, że to jest właśnie to, co zdejmuje presję. Okay. Czyli da się zdjąć moim zdaniem presję, tylko trzeba uwierzyć w siebie, nie?
0: Ale to też jest właśnie chyba ten mental zwycięzcy. No bo raz na górze, tak nabijasz w kurzu, to chyba też o tym, że musisz też uwierzyć w to, że no jestem na tym poziomie, jestem dobry po prostu, co?
1: Tak, jakby w ogóle ta płyta jest właściwie o tym są te kły. Mhm. Wyszedł numer kły, wyszedł numer nie pozwolę i wyszedł numer kurz. I te trzy numery są właśnie o... W sumie są motywujące, nie? Mhm. Jakby są nawet to nie pozwolę, które słuchaliście przed chwilą z Michałem Wiśniewskim, to jest tak naprawdę numer motywacyjny. No, mam nadzieję, że ktoś odnajduje w tym też inne emocje. Dla mnie personalnie to był numer motywacyjny. To był też jeden w ogóle z pierwszych numerów, które zacząłem robić na tę płytę i w momencie takim, w którym sobie obiecałem, że już nie pozwolę. To nie było nic wymuszone. Po prostu wyszło to ze mnie, nie?
0: Okej. Okay. No ale wtedy przy okazji numeru kurz, ty zaskoczyłeś pół internetu tym swoim boom-bapowym brzmieniem, które tak nagle wjechało z buta, mnie zaskoczyło i od razu, gdybyśmy wtedy rozmawiali, to zapytałbym, czy to jest kierunek, w którym teraz pójdziesz, że teraz będziesz boom-bapowym szaranem. Ale kolejne utwory pokazały, że to chyba nie do końca tak i jednak eksperymentujesz w różnych kierunkach, w różnych brzmieniach. No więc moje pytanie brzmi, w którą stronę idzie dzisiaj szaran? Czy to będzie boom-bapowy szaran? Czy to będzie inny szaran? Czy to będzie jaki będzie szaran?
1: Szaran będzie zaskakujący.
0: Na tej płycie szczególnie, wiesz.
1: Tak, będzie zaskakujący, będzie nie do przewidzenia. Mogę już powiedzieć to, że każdy numer na tej płycie jest inny. Mhm. Każdy, bo ja tak robię muzykę, zawsze tak robię muzykę i zawsze tak, mam nadzieję, będę robił muzykę. Nie wiem, czy to jest dobra droga, bo pewnie niektórzy lubią to, jeżeli ktoś ma przewidywalne brzmienie i zamyka się w jakichś swoich tam dźwiękach i w swojej stylistyce. Ja tej stylistyki szukam, będę szukał. Zrobiłem ten boom bap wtedy. Się śmieję, że po prostu przez to, że byłem na siłowni, mi się hada zapętlił. Ale nie, zrobiłem, po prostu miałem taką potrzebę, chciałem to zrobić i czułem, że fajnie taki będzie, fajny jest taki powrót do korzeni. Chciałem po prostu porapować, jakby bo z tego się wywodzę, ale taki numer na tej płycie się nie pojawi, albo nie pojawi się on w takiej aż formie, jak był to kurz. Okay. Pojawi się może troszkę w zmienionej, będzie tam dużo rapu, od razu uspokajam wszystkich słuchaczy, będzie dużo rapu, ale nie wiem, czy w takiej stylistyce jak kurz.
0: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony, zaraz będę ciągnął cię jeszcze za język, tymczasem grajmy miejsce 13. 7.30 Hancza, Malik Montana i Mami, oni ostatnio byli gośćmi rap, no nie rap 20, już właśnie z Szaranem o tym gadaliśmy, nie rap 20, byli gośćmi Eski, gramy 13, głosujcie na
2: rap 20 w Radiu SK 13. Mam

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wszystko się zgadza, 18 minut do północy. Jeszcze poniedziałek, to cały czas Rap 20, za nami miejsce 11, to Sarius i Piękne Słowa, SK.pl, tam możecie głosować. Po północy pojawi się tam też numer od Szarana, który to jest moim gościem. A teraz wymienię miasta, trzy miasta: Warszawa, Poznań, Kraków. Tam pojawisz się ze swoimi koncertami. No miałeś już okazję oczywiście zasmakować koncertowania ze swoimi numerami, ze swoimi projektami, ale domyślam się, że to jest miłe uczucie mieć taką swoją trasę przy okazji swojej płyty, co?
3: No to jest moje dziecko, ta trasa. To moje dziecko, zapraszam wszystkich do kupna tego dziecka.
2: Ale to brzmi trochę tak, jakby to było, to dziecko było jeszcze bardziej kochane.

0: Bo może się okazać, że tam będą 16 instrumentali i to będą tylko 4 kawałki i ta płyta będzie kijowa i się okaże, że wtopiliście, ale tak nie będzie.
1: No, ale nawet jeżeli tak by się okazało, no to na pewno byłoby co wspominać. Chciałbym wspomnieć jedną rzecz, którą zauważyłem w opisie strony, na której można kupić bilety. Tam jest napisane, że na miejscu będzie można odebrać ekskluzywny mixtape z twoimi archiwalnymi numerami. To będą twoje wcześniej niepublikowane rzeczy, czy ja właśnie zlikowałem coś, co...
0: Nie zlikowałeś nic, właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, bo jest tak napisane, kto miał to zobaczyć, to zobaczył, ja o tym jeszcze i tak będę szerzej mówił. Ogólnie kiedyś, jak miałem 19 lat, zaczynałem robić muzykę, to miał wyjść w czasach moich szkolnych, chciałem sprzedawać w szkole swoje impulsy mixtape, to się nigdy nie wydarzyło, potem nagrałem parę numerów i trafiłem do SBM-u i wszystko, co się wydarzyło od początku robienia muzyki do trafienia do SBM-u, będzie wrzucone i spięte w jeden projekt Impulsy Mixtape. Jest to zrobione tylko i wyłącznie dla historii, tylko dla największych freaków i tylko dla Zajawkowiczów. I prawdopodobnie jest to inwestycja, bo kiedyś sprzeda się to za grube pieniądze.
1: Nie, no szczególnie w momencie, tak, w którym już Szaran stanie się worldwide i pójdzie w świat. Co ty na tak to, jest, żeby tak się to wydarzyło. Ale mam taką propozycję. Rozdajmy może jakieś bilety. Co? Dostałem informację od twojego project managera, że możemy to zrobić. Mamy miasta Warszawa, Poznań, Kraków. Mamy podwójne wejściówki do oddania. No ja sugeruję, żebyście napisali do nas na Instagramie, do Radia SK, z miastem, z informacją o tym, w którym mieście i dlaczego to wy powinniście zgarnąć te bilety. Chyba że Szaran, ty masz jakieś tutaj dodatkowe propozycje, zdjęcia albo wiadomości.
0: Nie mam. Możecie napisać do Radia SK, który numer wam się najbardziej podobał z tych, co wyszły.
1: Z ostatnich. Dobra, to tak, piszcie. Na Instagramie Radia SK mamy dla was podwójne wejściówki na koncerty z trasy Szarana. My gramy miejsce 10, Vivi Simon i White 2115, to Hustler. My wracamy zaraz.

0: dwóch jeziorach.
1: Kumple Gips, Skieda Opał, Pszył, Filipek i Osaka. Więcej ich chyba już nie ma. Ballada, 5 minut do północy, to miejsce 8 rap 20. W studiu jest Szaran. Mam takie pytanie, czy wielu trzeba dysków twardych, żeby pomieścić nagrane prewki Szarana, wszelkie pomysły i tak dalej, czy ty jesteś jednak taką postacią, która jak już zaczyna, to kończy i jak już zaczyna, to kończy na płycie?
2: Czasami jest tak, że potrzebuję konserwatora.
1: Okej.
2: Okay. Czasami tak jest. Ogólnie ja mam tak, że potrzebuję chyba trochę czasu, żeby się oswoić z tymi prywkami. I tyle, i nie, chyba nie do końca wiem, o co pytałeś.
1: O to, czy jest tego dużo, czy potrzeba dużo dysków twardych, żeby je wszystkie pomieścić, czy masz tego dużo nagrane?
2: Mam bardzo dużo.
1: Wybieranie rzeczy na płytę, jak to wygląda? Czy to jest tak, że ten temat już sobie zamknąłeś i ty wiesz co, jak, kiedy i tak dalej, czy nie do końca? Czy jeszcze się może zmienić? Czy
2: myślę, jakby ci to odpowiedzieć precyzyjnie.
1: Okej. Okay. Ile możesz?
2: Ile mogę odpowiedzieć? Płyta... Proces wybierania wygląda tak, że o wszystkim decyduję ja, ale słucham się wielu osób, które są mi bliskie, ale na końcu i tak decyduje Szaron.
1: Okej. Szaron jest bossem wszystkich
2: bossów. Szaron jest bossem, no bo na końcu to jest mój projekt i ja nie chcę nikogo potem obwiniać, czy mieć pretensje, wiesz co chodzi.
1: No
2: ja różne były sytuacje, różne, czasem podejmowałem decyzje, na przykład pod jakąś, może nie, że namową, ale ktoś mi coś zasugerował, potem nie do końca to zadziałało i potem masz taki żal, niepotrzebny to jest.
1: No tak, no jasne, że tak, natomiast tych numerów zakładam też, że trochę powstało i potem trochę boli, co, jak się wybiera i okazuje się, że no dobra, z tych 100 to tak tam 10 czy ileś się pojawia gdzieś dalej.
2: No tak. Ale teraz pytanie, czy naprawdę mam tyle numerów, czy tylko tak mówię, bo trzeba, wiesz. A teraz... tak naprawdę na płycie jest 14, ja zrobiłem 14, nigdy się tego nie dowiecie.
1: No nigdy się tego nie dowiecie, chyba że wyjdzie ten mixtape ewentualnie, który odpowie na niektóre pytania. Ale słuchaj, widziałem twój Skoda Felicia Freestyle, ten z nawiązaniem do legendarnego wykonania DGE jadącego furą. Zresztą uważam, że to jest chyba największy klasyk polskiego rapu, czyli właśnie DGE rapujący w samochodzie. Moje pytanie brzmi, czy ty masz zajawę na takie starsze rzeczy i sobie je odkrywasz tak rok po roku, miesiąc po miesiącu, czy jak to wygląda, że sfollow-upowałeś DGE?
2: Mam zajawę, no sfollow-upowałem DGE, bo tamten freestyle jest po prostu ikonik, nie? To jest jakby, kurde, jeżeli ktoś tego nie zna, no to polecam to odpalić. Giovanni,
1: dziadzia, tak jest.
2: No to jest po prostu, kurde, jak sobie weźmiesz tamte lata, w których to powstało, czyli to był chyba 2013 rok.
1: Tak.
2: Co to jest, nie? Co to jest? W sensie, kto miał taką aurę wtedy?
1: Tak.
2: On miał aurę, zanim wyznaliście słowo aura.
1: Tak, było. Sprawdźcie, bo to jest dokładnie to. No ale właśnie, w tym freestylu przepraszasz za poprzedni rok i mówisz o tym, że zryła cię ta branża. To jest chyba powiązane z tym tematem presja, czy nie? Jak to jest?
2: No tak, no wtedy to właśnie, jak zapytałeś mnie, jak sobie radzić z presją, to wtedy pewnie bym ci na to tak dobrze nie odpowiedział. Mhm. Tak było trochę, no po prostu no, taka presja, oczekiwania, jakieś moje też, myślę, że nawet moje bardziej oczekiwania niż ludzi, bo ja od zawsze raczej w dupie miałem oczekiwania innych i stawiałem na swoje. Jeżeli one nie są spełnione, to wtedy się ryje, nie? A jeżeli nie spełniam czyjś, no to się nie ryje, no bo wiesz, ktoś nie siedzi ze mną 24 na 7 i nie zna tego procesu, więc... No, to wygląda.
1: Jeżeli za to waszymi oczekiwaniami jest bycie na którymś z koncertów Szarana w Warszawie, w Krakowie albo w Poznaniu, dobrze pamiętam, w Poznaniu, prawda? To piszcie na Instagramie Radia SK wiadomości, my będziemy je sprawdzali. No i
2: dobra, ja mogę jeszcze powiedzieć, że ten, kto teraz napisze do Radia SK elektromechanika, to dostaje od razu dwa bilety, nie? To jest pierwsze.
1: Tak. Elektromechanika.
2: Tak, elektromechanika, to jest to słowo.
1: Pozdrawiamy. Pięknie, gramy miejsce siódme, o co chodzi, Lolek, i nienawidzę.

wchodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: to Gipsy PZT i Karnawał w Radiu SK, 4 minuty po północy. Mamy już wtorek, oficjalnie miejsce 6. Rap 20 wjechało teraz na SK.pl. Można już też oficjalnie głosować na Szarana, bo na SK.pl pojawiło się nowe notowanie. Szaran w studiu, jeszcze cię nie wypuściłem. Rozmawiamy o tym, co wypuściłeś, o tym, co przed nami, a przed nami koncerty na początku przyszłego roku, ale przed nami też płyta. No właśnie, czy ja dobrze rozumiem, że do przyszłego roku nie będzie trzeba na nią czekać? Czy będzie trzeba na nią czekać?
1: Do przyszłego roku? No. Absolutnie. Na nią nie trzeba będzie nawet czekać, który dzień jest? 13 października. To na nią nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy.
0: O, ale fajnie to zrobiłeś. Nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy. Czyli masz już konkretną datę, ale nie powiesz mi konkretnej daty, czy powiesz mi konkretną?
1: Nie powiem, ale powiem ją bardzo niedługo.
0: No dobrze, czekamy w takim razie na to, ale powiedz mi proszę, czy w kontekście tego albumu ty planujesz jeszcze zaskakiwać tymi gościnkami i tak dalej, czy cała reszta rzeczy, które się już mają ukazać, to będzie Szaran, fit Szaran, fit Szaran, prot Szaran, ewentualnie?
1: Planuję zaskakiwać i nie, no, powiem więcej. Planuję zaskakiwać i myślę, że to nie byłoby w moim stylu, gdybym się wypalił ze wszystkiego w piątek ostatni, tak jak wypuściłem numer z Michałem i to był koniec. No nie, tak nie będzie.
0: Okej, ale to też jakieś nieszablonowe postaci masz w głowie?
1: Mam w głowie i nawet już mam je na kawałku. Tak, no nieszablonowe, bo ja po prostu... Chyba to jest moje takie główne założenie, żeby zaskakiwać cały czas i myślę, że jak myślicie o raperach jakichś, to nie myślcie o nich, w sensie nie o to mi chodzi, że ich nie będzie, bo może będą, może nie, tego tutaj nie powiem, ale będą też tam osoby niezwiązane z rapem, ale takie, których byście nie wymyślili, po prostu ja też się nie jaram tylko rapem i nie chcę robić tylko numerów, które są z raperami i są rapowe i zamykają się w rapie, bo ja dużo słucham innej muzyki, przed chwilą o tym rozmawialiśmy też między wyjściami i będą tam takie kolaboracje, będą tam takie numery i czekam na waszą otwartość i tyle. No
0: to czekamy na otwartość również wszystkiego innego, ja czekam na otwartość po prostu portali streamingowych, płyt i tak dalej, bo będę tego słuchał. Szaran, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję bardzo wszystkim, zapraszam jeszcze raz, teraz reklamę szybka, zapraszam na trasę, zapraszam do słuchania numeru z Michałem i zapraszam na płytę już za niedługo.
0: No już za niedługo, bardzo fajnie, mam nadzieję, że widzimy się za rok, czy za dwa, czy kiedy tylko będziesz chciał, żebyśmy pogadali przy kolejnych projektach i żeby to były same piękne historie, dobrze?
1: Dziękuję ci
0: Umówieni?
1: Bardzo,
0: Umówieni.
1: Bardzo miło.
0: No to doskonale. Gramy miejsce piąte tymczasem.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

lekarz, no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz, wolisz być czy też mieć. Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

bo słuchałem bitów, co mi wysłał Charlie. Nawet on nie wierzył, że będziemy kiedyś sławni, chociaż to akurat jebać pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości.

Francis Sobel, One Day in Poland. 15 minut po północy, we wtorek już oficjalnie. Zanim zapowiem miejsce drugie rap 20, to powiem jeszcze o nowych propozycjach, na które możecie głosować na sk.pl. To m.in. Cyrk od Bambi i BDS-a 2115, ale też kolega o którego, a więc Louis Villain i Kasę Bałagane, a do tego wspomniany już dzisiaj nieraz kawałek Nie pozwolę, a więc Szaran i Michał Wiśniewski. Na te kawałki będzie można już głosować. Natomiast jeśli chodzi o inne numery, które nie znalazły się w tym tygodniu w notowaniu, to m.in. to coś od Wajciora 2115 i O co chodzi, nic nie mija. Te dwa kawałki wypadły z notowania na sk.pl. Możecie głosować i przywracać te numery. A my gramy. Właśnie, a propos, O co chodzi? I tak o Hemingway. Przed tygodniem to było miejsce pierwsze, teraz miejsce drugie.

0: Halo, o co chodzi Taco Hemingway? I 18 minut po północy za nami miejsce drugie rap 20. I to jest moment, w którym ja się już z wami żegnam. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Rozmowę z Szaranem już niedługo będziecie mogli odpalić w aplikacji Radia SK, ale też na streamingach i wszędzie, gdzie tylko chcecie. Natomiast zanim się pożegnam oficjalnie, to zagram jeszcze najważniejszy numer dziś, a więc miejsce pierwsze to MJ Deli i Deli Supreme. To powrót na jedynkę.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na ESK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu ESK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
4: Autopromocja.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Polska.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.